bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Witam przy mikrofonie Julita Grzywa. O czym będzie w tej godzinie programu? Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. To czas beztroski dla służb, wzmożonej pracy. Policja, strażacy i Inspekcja Transportu Drogowego zadbają o bezpieczeństwo. Na osiedlu Bema w Białymstoku powstają kolejne bloki komunalne, w których zamieszkają m.in. absolwenci uczelni. Gorący przycisk i przystanki na żądanie to nowości w białostockich autobusach, które zostaną wprowadzone już od 1 lipca, a przez całe wakacje można będzie podróżować po województwie podlaskim turystyczną ósemką za jedyne 20 zł. Dzisiaj zaprosimy Was też na festiwal do Czeremchy i na przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od bezpieczeństwa w trakcie wakacji.
0: Ważne dla mieszkańców Białego Stoku.
1: Oto by ten beztroski czas był rzeczywiście spokojny, radosny i bezpieczny, będą troszczyli się zarówno policjanci, jak i strażacy oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Będą wzmożone kontrole, o które zresztą mogą wnioskować rodzice, oraz liczne zajęcia profilaktyczne i informacyjne. Na Podlasiu wakacyjną akcję letnią rozpocznie aż 3000 policjantów, zapowiada rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
2: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole, kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc biurowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi, tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. To okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu ochłodzenia się wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami. Pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. Takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby, jak najszybciej wydobywamy czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie po to, by ratować życie. Nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3 4000 policjantów.
1: Mówił rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa. O zgłaszanie autobusów i busów, które będą wybierały się w drogę, apelują podlascy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Mówi szef podlaskich struktur tej instytucji Tomasz Wyszkowski.
3: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony z wyprzedzeniem minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek. My mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie przez kierowców ciężarówek tak zwanych zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchów pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać do ostatniej niedzieli wakacji i tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej. Są pewne wyjątki, które mogą się poruszać. Tych aut ciężarowych jest dużo mniej. Wtedy nasza podróż jest bardziej komfortowa i bardziej bezpieczna.
1: Mówił podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski. Strażacy przypominają o bezpieczeństwie nad wodą i w domu. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat, zachęca m.in. do skorzystania z akcji edukacyjnych, w które zaangażowani są podlascy strażacy.
4: Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze aktywny udział w akcji Bezpieczne Wakacje. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 30 marca 2016 roku wszystkie obiekty i miejsca, w których będzie zorganizowany wypoczynek, podlega opiniowaniu przez właściwego komendanta powiatowego miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Pozytywna opinia potwierdza, że dany obiekt spełnia przepisy ochrony przeciwpożarowej. Taka opinia jest ważna przez okres do 3 lat. Od 1 stycznia do 15 czerwca podlascy strażacy przeprowadzili 53 kontrole, skontrolowano 79 obiektów, wydano 65 opinii, 48 opinii pozytywnych, 12 opinii pozytywnych, ale z uwagami i 5 opinii negatywnych. W okresie wakacyjnym Państwowa Straż Pożarna intensyfikuje działania związane z prewencją społeczną. Zapraszamy w tym okresie zorganizowane grupy do obiektów Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie naszego województwa posiadamy 11 salek edukacyjnych typu ognik i tam funkcjonariusze strażacy Państwowej Straży Pożarnej edukują dzieci, młodzież w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Omawiane są tam takie tematy jak podręczny sprzęt gaśniczy, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, numery alarmowe, sposób alarmowania służb ratunkowych, ewakuacja, również od roku ponad. Rozmawiamy na tematy ochrony ludności, obrony cywilnej kraju. Mówimy na temat sygnałów alarmowych, które ogłaszają różnego rodzaju alarmy. Mówimy na temat, w jaki sposób każdy obywatel powinien się zachować po ogłoszeniu takiego alarmu, sygnał odwołujący taki alarm. Mówimy również na temat treści umieszczonych w podręczniku bezpieczeństwa, jak również plecak ewakuacyjny. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić 3 lipca plaża miejska w Augustowie, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka plus Komendant Powiatowy z Augustowa przy współpracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Augustowa, Państwowe Ratownictwo Medyczne z Suwałk, jak również Podlaska Policja. Organizujemy wydarzenie pod hasłem Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą. Rozpocznie się to wydarzenie od konferencji prasowej rzeczników prasowych, którzy w przyjazny, ciekawy sposób opowiedzą na temat bezpiecznych wakacji nad wodą, a później będziemy obserwować ćwiczenia na wodzie służb ratowniczych.
1: Mówił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Konrad. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o zmianach kadrowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, o sukcesie kolejnej edycji podlaskiego bonu turystycznego i o tym, jak oszuści tym razem podszywają się pod ZUS.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, nadinspektor Kamil Borkowski, pożegnał się ze stanowiskiem. Ma być nowym szefem Centralnego Biura Śledczego Policji. Natomiast dotychczasowy komendant CBŚP, nadinspektor Cezary Luba, zostanie zastępcą szefa CBA. Będą też zmiany w białostockiej komunikacji miejskiej. Trzeba będzie samemu otworzyć sobie drzwi autobusu guzikiem. 208 przystanków w Białymstoku i 223 przystanki poza miastem będą przystankami na żądanie, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy.
5: Te zmiany BKM wprowadzi od 1 lipca. Zmienia się też Białystok. Przy ulicy Generała Bema powstają bloki komunalne. Białostocki ratusz pozyskał na to ponad 113,5 miliona złotych bez zwrotnego dofinansowania z funduszu dopłat BGK. Jeżeli kolejny wniosek zostanie zaakceptowany, wsparcie może wzrosnąć do blisko 167 milionów złotych, a na nowym osiedlu powstanie 612 mieszkań. W zaledwie 2,5 minuty rozeszło się 900 tysięcy złotych. Wygenerowano 3 tysiące podlaskich bonów turystycznych o wartości 300 zł każdy. Są do wykorzystania we wakacje. Nie tylko na noclegi, o czym można się było przekonać w letniej edycji, mówi Marta Grzelak z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Turyści bardzo chętnie korzystali z wyżywienia, wypożyczali również sprzęt sportowo-rekreacyjny, a także korzystali z zabiegów spa.
5: Jesienią bon turystyczny zmieni się w tak zwany czek turystyczny. Powinno być do wykorzystania 2,5 miliona złotych z wydzieloną kwotą na duże rodziny i seniorów. Pacjenci w szpitalu miejskim w Białymstoku skorzystają z nowej infrastruktury i sprzętu. Zakończył się międzynarodowy projekt. Budżet wyniósł prawie 2 miliony 800 tysięcy euro, z czego ponad 2 miliony 300 tysięcy dała Unia. Zmodernizowano m.in. oddziały chorób wewnętrznych oraz poradnię rehabilitacyjną. Pojawiła się nowoczesna aparatura. No to teraz też o zdrowiu, bo Białostocki Dziecięcy Szpital Kliniczny ratuje rocznie kilkudziesięciu małych pacjentów, którzy połknęli coś, czego połknąć nie powinni. Monety, baterie, ale zdarzają się też tabletki do zmywarki, mówi dr Katarzyna Kondej-Muszyńska.
8: Połykanie ciał obcych to jest związane z naturą dziecka, czyli po prostu wszystko chcą próbować.
5: Dlatego jest apel, by usuwać z otoczenia dziecka wszystkie niebezpieczne przedmioty. Wsparcie otrzymają osoby, które napotykają bariery w porozumiewaniu się. W Białymstoku rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Komunikacji. Jest jednym z 16 w kraju, gdzie bezpłatnie osoby niesłyszące, niedowidzące lub w spektrum autyzmu mogą skorzystać na przykład z tłumaczenia na polski język migowy, transkrypcji czy przygotowania dokumentów. A na koniec porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo oszuści podszywają się pod ZUS. Wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, mówi rzeczniczka prasowa zakładu w Białymstoku Katarzyna Krupicka.
9: Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych.
5: Podejrzane SMS-y najlepiej od razu przekierować na bezpłatny numer 8080.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Na osiedlu Bema w Białymstoku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego powstają kolejne bloki komunalne, w których mieszkają m.in. absolwenci białostockich uczelni. Dofinansowanie banku dla inwestycji Białegostoku tylko w tym roku wyniosło już ponad 113,5 miliona złotych, a kolejny wniosek czeka na decyzję, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
10: Bez tych pieniędzy rządowych tych bloków by po prostu nie było. Jest jeden blok wybudowany, kolejne trzy będą powstawały. Jeżeli chodzi o pieniądze, to na segment B i C to będzie 113,5 miliona złotych dofinansowania. Jeżeli chodzi o segment D, o te środki, które będziemy się ubiegać jeszcze, to jest 53,4 miliona. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkań, to w segmencie B to jest 165 mieszkań, w segmencie C 229 i w segmencie D 218 mieszkań. No i to łącznie mamy na 612 mieszkań czynne pozwolenie na budowę. Będziemy starali się właśnie to wykorzystywać i budować mieszkania dla naszych mieszkańców, ale również, co jest bardzo istotne, ten program Mieszkanie dla Absolwenta cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Ze 193 mieszkań 157 właśnie zasiedlili młodzi ludzie, którzy spełnili kryteria, a więc muszą pracować i mieć umowę o pracę w Białymstoku. Na razie te umowy będą co roku odnawiane, jeżeli nadal będą pracować, a po 10 latach będzie umowa bezterminowa, jeżeli chodzi o najem tego mieszkania. To nie tylko absolwenci białostockich uczelni, ale mieliśmy aplikacje z różnych krajów i z różnych uczelni z całej Polski, więc myślę, że dzisiaj najważniejszym kapitałem to są właśnie młodzi ludzie i dzięki tym pieniądzom z Banku Gospodarstwa Krajowego, wsparciu budownictwa, o którym się tak trochę mało mówi, właściwie prawie w ogóle się nie mówi, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o Polskę, a przecież to jest ogromny program, z których pewnie w skali kraju powstają tysiące mieszkań i dlatego my jesteśmy chyba tutaj dobrym przykładem, zaraz ocenią ci, którzy nas wspierają, ale wykorzystujemy te środki, proszę Państwa, to są budowane mieszkania pod klucz, również z miejscami garażowymi, a jak również, to jest niezwykle ważne, z właśnie, o, dla tej młodej damy, oddajemy żłobek z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy, a więc kompleksowe miejsce do zamieszkania, również do opieki nad dziećmi, piękne osiedle, a ulica, w której się znajdujemy, to nomen nomen ulica Absolwentów. Skąd ta ziemia się wzięła tutaj? To była ziemia Skarbu Państwa po jednostce wojskowej i tę ziemię za 5% wartości przekazał kiedyś, kilka, no pewnie już ponad 10 lat temu, pan wojewoda Maciej Żywno, właśnie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe. Oczywiście my jako samorząd mogliśmy zrobić z tym po uzyskaniu własności różne rzeczy, na przykład to sprzedać, ale nie zrobiliśmy tego, bo właśnie chcemy dbać o swoich mieszkańców. Nie zarabiamy na tym, a dokładamy, ale to jest inwestycja. To jest inwestycja właśnie w przyszłość, inwestycja młodych ludzi.
1: Z programu Mieszkanie dla Absolwenta skorzystała m.in. Sylwia Stankiewicz z rodziną.
11: Jesteśmy bardzo zadowoleni. W ogóle ten program był dla nas takim zaskoczeniem. Dowiedzieliśmy się przypadkiem. Mieszka się nam bardzo dobrze, jest spokojnie, cicho w porównaniu z tym, jak mieszkaliśmy wcześniej na wynajmie. Mieszkanie jest przestrzenne. Czego nam tu nie brakuje? Może tylko sklepu gdzieś w okolicy, ale nawet żłobek jest budowany praktycznie pod samym nosem. Już córkę zapisaliśmy, zostanie przyjęta we wrześniu, także niczego nam tu nie brakuje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ciężko jest o mieszkanie w Białymstoku, o wynajem. Są coraz większe wymagania, podwójne, potrójne kaucje, poza tym długie te umowy najmu, więc wysokie w ogóle koszty tak wynajmu, więc tutaj w momencie, kiedy my płacimy dosłownie 900 zł, to są jakieś po prostu śmieszne koszta po prostu. No i polecam bardzo program i mam nadzieję, że to też zmotywuje uczniów uniwersytetów, żeby jakby starali się o te najwyższe wyniki, bo to zagwarantuje im może to mieszkanie w takich wyższych kosztach.
1: W bloku na ulicy Absolwentów mieszka mieszka też Anna Dziębowska.
12: Mieszkałam w starym bloku, w starym budownictwie, a wychowuję córkę niepełnosprawną i miałam możliwość starania się tutaj o mieszkanie i dostałam, jestem bardzo zadowolona. Mieszkanie jest piękne, przestronne, okolica jest śliczna, tak więc również każdy może skorzystać, kto będzie się starał.
1: Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podczas wizyty w Białymstoku oglądał inwestycje.
13: To bardzo ważne, jak w Polsce wspierane jest budownictwo społeczne, budownictwo czynszowe. Na ten rok skala dopłat do budownictwa po to, żeby mobilizować, wspierać samorządy w realizacji budownictwa społecznego i czynszowego, to 4 miliardy 150 milionów złotych. Dzięki temu w Polsce powstanie 13 tysięcy mieszkań, tak, dla osób o przystępnych czynszach jako budownictwo komunalne czy też społeczne. W tym roku to 116 milionów złotych dotacji, dopłat do budownictwa, które w dużym stopniu, w większości 70-80% finansują te mieszkania. Dzięki temu powstaje blisko 400 mieszkań. Ale to nie koniec. Białystok tak dynamicznie przygotowuje się, że mamy złożony kolejny wniosek na ponad 50 milionów, na blisko 200 mieszkań. To dbanie o absolwentów, dbanie o młodych ludzi jest szczególnie ważne, gdy z jednej strony Polska staje przed problemem demograficznym, z drugiej strony miasta zaczynają konkurować o absolwentów, o młode osoby i szczególnie ważne jest tu budownictwo czynszowe i komunalne. Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, w którym ulokowane są różne rządowe instrumenty, więc wspieramy miasto, też wspieramy Białystok w zielonej transformacji miast, a za chwilę, za kilka dni uruchomimy wsparcie związane z budowaniem odporności polskich samorządów, pieniądze na schrony, pieniądze na infrastrukturę podwójnego zastosowania, drogi, mosty, cyberbezpieczeństwo.
1: Mówił prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
0: Mieszkańcy Białegostoku mają głos.
1: Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat jakości życia, poziomu bezpieczeństwa oraz zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na terenach położonych przy wschodniej granicy Polski. Rozpoczęło się badanie ankietowe, do udziału w którym zaproszeni są również białostoczanie. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji dotyczących kierunków, zakresu i form wsparcia terenów przygranicznych. Głos mieszkańców zostanie uwzględniony w analizach przygotowywanych w ramach projektu, który potrwa do przyszłego roku.
0: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna-Zaniewska. Kolejna bardzo ciekawa propozycja na lato dla białostoczan, czyli koncerty organowe.
14: Już po raz 31 Białostocki Ośrodek Kultury zaprasza na to wyjątkowe wydarzenie. W wakacje, w piątkowe wieczory będzie można posłuchać wyjątkowych artystów w przestrzeniach Białostockiej Katedry Kościoła Farnego. Wspaniali artyści, nie tylko z Polski, ale także z różnych stron świata, bo i ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier i z Włoch. I właściwie mogłabym zapraszać po kolei na każde z tych wydarzeń, które co piątek o godzinie 19.15. Koncerty są płatne, ale bilety kosztują jedynie 20 zł, więc jest to symboliczna kwota. Bilety można kupić w kasach Kina Forum oraz Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także bezpośrednio przed koncertami w katedrze. Natomiast zapraszam już dzisiaj, bo ta informacja staje się już jawna. 10 lipca bezpłatny koncert, wstęp wolny w ramach Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Będzie to Roman Szlauryz, więc jeśli ktoś nie miał jeszcze styczności z katedralnymi koncertami organowymi, być może ma jakieś obawy, zapraszamy, żeby być może zacząć od tego 10 lipca i przyjść, posłuchać i być może zakochać się w brzmieniu organów w naszej katedrze.
1: Kierownik artystyczny białostockich koncertów organowych, Józef Kotowicz. Festiwal ma swoją ogromną tradycję. To będzie 31 raz.
15: Przede wszystkim jakaś satysfakcja, że ten festiwal organowy wpisał się już na stałe do kalendarza naszego białostockiego wydarzeń artystycznych w naszym mieście i nie tylko, ponieważ z Białymstokiem współpracują też koncerty organowe w terenie. Na przestrzeni lat zmieniały się te miejscowości. W tej chwili koncerty odbywają się także w Katedrze Druhiczyńskiej, w Kościele Świętego Kazimierza, w Kościele Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na przestrzeni lat jeszcze w innych miejscowościach i na Suwalszczyźnie Lubelszczyźnie, w Suwałkach, w Łomży, więc to jest takie zmienne. Dodam, że ten rok jest bardzo szczególny, wręcz wyjątkowy, ponieważ już wkrótce rozpocznie się kapitalny remont organów przewidziany na 2 lata, więc nawet akompaniament i utwory organowe, które będą wykonywane na organach cyfrowych, ponieważ już instrument piszczałkowy będzie wyłączony z grania, no i cieszymy się mimo wszystko, bo zawsze organy piszczałkowe są naturalnym instrumentem, a nie sztucznym digital. Niemniej jednak chcemy zachować ciągłość tego cyklu, no i będziemy czekać z utęsknieniem za 2 lata na inaugurujący koncert, który otworzy, mam nadzieję, ten wspaniały instrument w jeszcze lepszej kondycji jak do tej pory.
1: A jakby pan scharakteryzował różnicę w brzmieniu analogowych organów i tych elektronicznych, które macie?
15: Technologia na przestrzeni lat to jest tak jak z telefonami. To są skoki wręcz na lata świetlne, więc w tej chwili instrumenty cyfrowe są w doskonałej jakości. Oczywiście one są też także zróżnicowane, jeśli chodzi o technologię, o cenę. Niemniej jednak one są coraz lepsze i coraz lepiej imitują brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
1: Chciałabym tak zauważyć, że tak pięknie się ten festiwal wpisał. Białostocka katedra, najczęściej upalne, a przynajmniej ciepłe lato. No i rzeczywiście bardzo taka duchowa muzyka, taka zupełnie inna.
15: Tak, jest to propozycja dla tych osób, które chcą czegoś innego. Przecież na recital organowe nie przychodzą sami znawcy muzyki. Po prostu chcą ludzie pobyć w pięknej świątyni naszej, w katedrze, z witrażami, w trochę w innej przestrzeni, w trochę innym klimacie i posłucha się czegoś kompletnie innego. A że gościmy zawsze znakomitych artystów, więc zawsze mamy gwarancję, że ta muzyka będzie w doskonały sposób wykonywana. A dodam jeszcze, że od początku właściwie zapraszamy też organistów, artystów z zagranicy, więc jakby od początku jest to festiwal o randze międzynarodowej.
1: No i przede wszystkim właśnie ten moment na wytchnienie, zatrzymanie się właśnie latem, być może w czasie urlopów.
15: Tak, no właśnie jest to taka propozycja troszeczkę innego czasu, w innej przestrzeni, w innym wymiarze.
1: Dziękuję serdecznie, życzę, aby się wszystko świetnie udało. Tak,
15: dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Mówił dyrektor białostockich koncertów organowych, profesor Józef Kotowicz.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Nową wystawę proponuje też Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, mówi jego dyrektor, profesor Wojciech Śleszyński.
16: Bardzo serdecznie zapraszam do Muzeum Pamięci Sybiru. 10 lipca otwieramy wyjątkową wystawę, po raz pierwszy w Polsce, Arpigieras. Arpigieras po polsku, chociaż to też nie mamy dobrego słowa po polsku, bo to jest patchwork. To są specjalne obrazy przygotowywane przez kobiety, które w czasie dyktatury Pinocheta w Chile straciły swoich mężów, swoich synów i w ten sposób, żeby poradzić sobie z traumą, przygotowały te obrazy. Te obrazy były przemycane z Chile do wielkich galerii światowych, które kupowały te obrazy. Te pieniądze trafiały do tych rodzin wspomagając. Natomiast dzisiaj te obrazy znajdują się poza granicą, ale oczywiście największa kolekcja jest w muzeum w Chile, Muzeum Praw

0: naszym doświadczeniu. W Sybiraku już ta wystawa została przyjęta bardzo dobrze, bo nieświadomie wpisaliśmy się w zmianę polityczną, która nastąpiła w Chile. Do tej pory prezydentem był prezydent lewicowy, no, który nie chciał do końca słyszeć o tym, że komuniści też mordowali, ale na początku roku prezydentem został prezydent prawicowy, który znowu neguje zbrodnie Pinocheta, a ta nasza wystawa jest dobrym argumentem dla muzeum, które funkcjonuje, że nie warto likwidować, bo oni nie tylko opowiadają o zbrodniach prawicowych, ale także o lewicowych. Bo nieważne jest, czy dyktatura była prawicowa, czy lewicowa, zawsze każda dyktatura niestety kończy się w jednym miejscu, w obozach koncentracyjnych. I nie jest to ważne, czy jest to gułag na dalekiej Syberii, czy stadion sportowy w Santiago de Chile. Tak samo cierpią zwykli ludzie. Zwykli ludzie ponoszą koszty tych zbrodniczych działań.
1: Mówił dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śloszyński.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Od środy, 1 lipca, pasażerowie miejskich autobusów, chcąc wejść do pojazdu lub z niego wyjść, będą musieli nacisnąć przycisk otwierania drzwi. Jednocześnie na obszarze funkcjonowania białostockiej komunikacji miejskiej, czyli obejmującym stolicę Podlasia oraz gminy Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec, Supra, Źle-Wasilków i Zabłudów, wprowadzone zostaną przystanki na żądanie. O czym poinformował białostoczan wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki.
3: Zmiany, które tak naprawdę nie są niczym nowym, bo funkcjonują i w większości miast w Polsce, i w większości miast europejskich, więc nie jest to jakieś duże zaskoczenie, ale na pewno będzie wymagało tego, żeby się do tego przystosować. Po pierwsze, wprowadzamy zasadę samodzielnego otwierania drzwi w autobusach komunikacji miejskiej w Białymstoku, czyli jeśli ktoś chce wejść do autobusu, będzie musiał nacisnąć przycisk znajdujący się przy drzwiach. Podobnie w sytuacji wyjścia z autobusu, czyli wewnątrz autobusu na uchwycie, też trzeba będzie nacisnąć przycisk po to, żeby z tego autobusu się wydostać. Dlaczego to robimy? Tutaj główne powody dotyczą tak naprawdę tego, że po pierwsze usprawniamy funkcjonowanie komunikacji, ale też bierzemy pod uwagę to, że w przypadku, kiedy mamy zimno, mróz, to jest to takie rozwiązanie, które ogranicza uciekanie ciepła z autobusu. W przypadku sezonu letniego, kiedy mamy włączoną klimatyzację, usprawnia to funkcjonowanie klimatyzacji miejskiej, a to wszystko oznacza oczywiście oszczędności w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Białymstoku. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to wtedy, kiedy ten system od 1 lipca zacznie działać, przyciski zewnętrzne w autobusie będą podświetlać się na zielono, a po ich wciśnięciu dodatkowo na czerwono. W najnowszych autobusach podświetlane będą także przyciski umieszczone w środku pojazdów. Oczywiście w przypadku godzin szczytu to już kierowca będzie samodzielnie decydował i patrzył na to, ile osób jest na przystanku i będzie sam też otwierał drzwi. Podobnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami, czy też w przypadku dzieci, które będą chciały się dostać do autobusu. Kierowcy otrzymają konkretne wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób postępować w takiej sytuacji. I to jest jedna zmiana. Natomiast druga zmiana, którą też przy okazji uznaliśmy, że należy wprowadzić, dotyczy przystanków na żądanie. Także od 1 lipca wprowadzamy przystanki na żądanie na 208 przystankach w mieście i 223 poza Białymstokiem. 208 przystanków w mieście to 28% przystanków, czyli w systemie przystanku na żądanie autobus zatrzymuje się tylko wtedy, gdy ktoś chce wsiąść lub wysiąść i odpowiednio to zasygnalizuje, a sygnalizujemy to najczęściej, tak jest chyba najłatwiej, podnosząc rękę. I wtedy kierowca widzi, jadąc autobusem, że ktoś jest zainteresowany tym, żeby zatrzymał się pojazd. Oczywiście trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby umożliwić bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Potwierdzeniem zauważenia pasażera oczekującego na przystanku na żądanie, chcącego wsiąść do zbliżającego się autobusu, jest włączenie przez kierowcę prawego kierunkowskazu podczas dojazdu do przystanku. Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, które jest oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście przystanki będą odpowiednio oznakowane, podobnie jak autobusy, bo autobusy będą miały i mają już nalepiane nalepki. Chcesz wyjść, naciśnij guzik. Chcesz wejść, naciśnij guzik. Do tego jest otwieranie drzwi. Przystanki na żądanie będą też odpowiednio oznaczone i na zewnątrz, i w gablotach, które znajdują się na przystankach, więc wszystko po to, żeby ta informacja dotarła do jak największej ilości osób. Mamy też plakaty, które znajdują się w autobusach komunikacji miejskiej, które moim zdaniem doskonale obrazowo pokazują, na czym polega

0: samodzielne otwieranie drzwi, ciepły guzik oraz nasze polegają przystanki na żądanie. Myślę, że to jest na tyle w graficzny sposób przedstawione, że każdy będzie wiedział, o co chodzi, ale oczywiście to będzie wymagało tego, żeby się tego nauczyć i żeby mieć tego świadomość. Też ta zmiana została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej podczas rozmów z panem prezydentem Tadeuszem Truskolaskim.
1: Co potwierdził przedstawiciel związków Tomasz Śnieć.
2: Decyzja nasza taka powstała dlatego, bo podczas rozmów z kierowcami często padały takie pytania, dlaczego w Białymstoku nie są te systemy używane. I analizując to wszystko, oceniliśmy, że jednak powinny być używane, gdyż w dużych miastach europejskich i w Polsce, przede wszystkim w Warszawie, wszystko normalnie funkcjonuje, pasażerowie są z tego zadowoleni. I tak właśnie od 1 lipca zostaną wprowadzone te wszystkie systemy. My postaramy się uczulić kierowców, żeby przestrzegali regulamin i żeby był taki okres przejściowy, żeby pasażerów przygotować do działania tych systemów, żeby nie było takiego po prostu niezrozumienia pomiędzy pasażerem a kierowcą. Także miejmy nadzieję, że te zmiany wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Na pewno usprawni to też komfort pasażerów. Pasażerowie będą mieli w autobusie temperaturę mniej więcej wyrównaną czy w okresie letnim, czy w okresie zimowym, jeśli nie będą wszystkie drzwi otwierane. I dodatkowo przystanki na żądanie pozwolą na upłynnienie takiej kultury jazdy, gdyż autobus nie będzie musiał tak często hamować i tak często ruszać z przystanku. Czyli będzie taka w miarę płynna jazda.
1: Kierowca autobusu Łukasz Olszewski nie ukrywa zadowolenia ze zmiany.
3: Autobusy już od lat są wyposażone w przyciski tak zwane stop, które aktualnie będą służyły właśnie do wezwania tutaj kierowcy do zatrzymania się przez pasażera podczas obsługi przystanku na żądanie. A aktualnie, no wiadomo, też ta technologia idzie do przodu i przyciski są podświetlane. Te komunikaty są dla kierowcy wyraźniejsze i będziemy też w stanie sprawnie obsługiwać te przystanki. Na pewno poprawi to znacząco komfort termiczny. To jest bardzo ważne, ponieważ i pasażerowie, tak jak i my kierowcy, zimą spotykamy się po prostu z wpadającym zimnem do środka pojazdu, no a latem wiadomo, no jeżeli chodzi klimatyzacja, no to wtedy automatycznie te gorąco nam wpada do środka, no a w takim przypadku, kiedy wszystkie drzwi nie będą otwierane co przystanek, no to znacząco poprawi to też ten komfort termiczny, tak jak wspomniałem, a pasażer będzie sobie też sam otwierał te drzwi, korzystając właśnie z tego ciepłego guzika, co to znaczy też dla nas, dla kierowców. Będziemy musieli na pewno uzbroić się w dużą cierpliwość, no bo wiadomo, no to jest nowość, no pasażerowie nie będą od razu przyzwyczajeni do takiego rozwiązania. W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu, a u nas myślę, że jeżeli troszeczkę tutaj pracy włożymy, to na pewno to rozwiązanie będzie się sprawdzać, przyniesie oszczędności i na pewno ekonomiczne różne korzyści, a dla nas się ten komfort pracy na pewno poprawi.
1: To, że system działa, zaprezentował wiceprezydent Rafał Rudnicki.
0: A może zamknijmy drzwi na chwilę? Zobaczymy, czy się nam... Więc proszę bardzo, wszystko działa. Więc mam nadzieję, że do rozpoczynania poradzą sobie z czymś, co jest w moim przekonaniu dosyć proste, jeśli chodzi o otwieranie i zamykanie drzwi.
1: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Przypominam, system zacznie działać od 1 lipca.
4: Zwiedzaj z nami Białystok.
1: Mieszkańcy województwa podlaskiego i turyści odwiedzający nasz region będą mogli skorzystać z wakacyjnego projektu Turystyczna Ósemka 2026. To specjalne przejazdy autobusami m.in. do Tykocina, Supraśla czy Choroszczy, oparte na formule biletu dziennego za 20 zł. To już druga edycja tego projektu. Tegoroczna obejmuje większy obszar niż przed rokiem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
5: Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchu. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który który będzie jeździł w systemie hop on, hop off po 3 kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcamy naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
1: To okazja szczególnie dla osób niezmotoryzowanych do odwiedzenia najciekawszych miejsc w naszym regionie, mówi Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.
6: Wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim instytucji kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o 2 dodatkowe pętle, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń, ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic, tam w Trześciance i Puchłach, cerkwiach przepięknych będą czekali paciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne Muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa.
1: Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować z rowerem, wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje. turystyczna8.podlaskie.travel. Informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie tą trasą turystycznej ósemki, będą posiadali bilety. A więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa. No i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej ósemki.
1: Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
8: No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości turystyczną ósemkę. Przybij ósemkę w Białymstoku to taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną ósemkę, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to, by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta.
1: To był wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Dokładne trasy turystycznej ósemki możecie poznać w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na stronach internetowych. Polecamy i zachęcamy, aby zapoznać się z tym turystycznym obliczem Podlasia. A w tej godzinie audycji jeszcze o białostockich parkach kieszonkowych oraz zachęta, aby wybrać się do Czeremchy na kolejny festiwal organizowany przez członków zespołu Czeremszyna.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: Białostoczanie mogą korzystać z kolejnego parku kieszonkowego, który został otwarty tym razem przy ulicy Niskiej w Białymstoku. To miejsce do odpoczynku i spędzania czasu w otoczeniu przyrody, mówi prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.
9: Tutaj to jest 3200 metrów kwadratowych, czyli mniej więcej 1/3 hektara. Jak widać, wykorzystano tutaj naturalne położenie. To, że troszeczkę kropi deszcz, to nawet dobrze, dlatego że on pada na nowe nasadzenia. Nasadzono tutaj 10 drzew, 627 krzewów i 3155 bylin. Dodatkowo, proszę Państwa, mamy tutaj urządzenia, które mogą służyć mieszkańcom, a więc 9 ławek, 6 leżaków, 3 hamaki, 2 takie huśtawko ławki. To są wszystko rzeczy, które będą służyły naszym mieszkańcom, a w ogóle jest to piękny teren zielony, stąd cieszymy się, że będzie pewnie oblegany przez mieszkających tutaj na osiedlu mieszkańców. Koszt to jest ponad 640 tysięcy złotych, ale jak widać, nasze miasto pięknieje. Są to właśnie takie drobne elementy, ale one bardzo mocno cieszą. One poprawiają właśnie tą estetykę i wpisują się w to, co mówiłem również kiedyś w strategii wyborczej, że nasze miasto, przybliżamy inwestycje do mieszkańców, robimy te inwestycje coraz bliżej tych, którzy właśnie zgłaszają też takie potrzeby, bo mieszkańcy też takie potrzeby zgłaszają, że miejsca, które do tej pory, powiedzmy sobie, no nie przyciągały, w tej chwili stawały się takimi miejscami też integracji, dlatego że mamy tutaj też dwa takie zestawy, powiedzmy sobie grillowe, polegające na stolikach czy miejscach do siedzenia. Stąd też cieszę się z tego powodu, no i zapraszam mieszkańców, ale też im gratuluję tego, że mają takie wspaniałe miejsce do takiego codziennego relaksu i wypoczynku.
1: Twórcy parku zadbali o bioróżnorodność tego miejsca, powiedziała zastępczyni prezydenta Białegostoku Eliza Cybulko.
10: Chciałam zwrócić uwagę, że w centralnym części tego parku są składowane drewna, które służą temu, żeby rozwijało się tam życie małych zwierząt oraz roślinności. To jest bardzo ważne, bo bioróżnorodność, która istnieje we wszystkich parkach, tutaj będzie miała swoje miejsce. I zapraszam do obserwacji tego, ale nie ruszania tego drewna z miejsca.
1: To już piąty tak zwany park kieszonkowy w Białymstoku. Inne są m.in. przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, Parkowej czy Transportowej. A jesienią Białystok ponownie stanie się ważnym miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. W naszym mieście 4 listopada odbędzie się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Marszałek Łukasz Prokorym oraz członek zarządu Jacek Piorunek podpisali porozumienia i listy intencyjne z partnerami wspierającymi organizację wydarzenia. Marszałek podkreślił, że pierwsza edycja forum okazała się dużym sukcesem.
11: Prawie 1000 osób z regionów granicznych Unii Europejskiej, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii oraz Rumunii. Wspaniałe dyskusje, wspaniali goście i konkluzja, otwarcie przejść granicznych. Niezwykle ważne wydarzenie. My o tym w tym forum mówiliśmy, o tym, co było takim naszym tematem przewodnim w całym roku 2025, że należy wspierać regiony wschodnie Unii Europejskiej. Mówiliśmy o terminie, którego autorem jest pan profesor Maciej Perkowski, czyli terminie trudnego sąsiedztwa z Białorusią i z Rosją. Tematem przewodnim tego forum, który będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów i my na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla również rozwoju świata nauki. Mamy do tego forum jeszcze prawie pół roku, mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Rosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner, ale też najwyżsi urzędnicy Unii Europejskiej odpowiedzialni za regiony Unii Europejskiej. Będzie przewodnicząca Dyrekcji Generalnej Regionów Temis Confidum. Będą również doradcy komisarzy odpowiedzialni za regiony wschodnie Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że to będzie wielkie, merytoryczne wydarzenie, które pokaże wspaniałą współpracę samorządu, uczelni, przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu, a jestem przekonany, że efektem będą konkluzje i wnioski, które będziemy mogli przedstawiać w różnych konsultacjach i dialogach, które prowadzimy z Komisją Europejską, aby były one elementem polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2027.
1: Znaczenie wydarzenia podkreślił także prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
9: Wrażenia wszystkich uczestników tego pierwszego forum były bardzo pozytywne, że forum okazało się naszym wspólnym wielkim sukcesem, tym bardziej, że organizowane własnymi siłami przez urzędników pana marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, a także Urzędu Miasta. Okazuje się, że mamy bardzo duże zdolności organizacyjne. W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności. Myślę, że te hasła niosą bardzo dużo treści, dlatego, że postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Tak, jesteśmy graniczni. Ostatni region, jeśli chodzi o Polskę wschodnią i oczywiście Unię Europejską, ale geopolityka bardzo mocno od kilku lat się zmieniła. Oczywiście wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne. One uzyskały taką nową nazwę, to pan marszałek przywiózł kiedyś taką nową nazwę z Brukseli, regiony trudnego sąsiedztwa, która rzeczywiście oddaje to, co dzieje się właśnie na naszej wschodniej granicy. Mamy tą wschodnią granicę w tej chwili bardzo mocno uszczelnioną. Rząd podaje dane, że nie było żadnego nielegalnego, skutecznego przekroczenia granicy w 2026 roku, ale to nie zadziało się samo. To trzeba było się do tego bardzo mocno przygotować, ale też musimy się przygotować właśnie do podniesienia naszego bezpieczeństwa, a my jesteśmy tutaj, można powiedzieć, na pierwszej linii, dlatego też oczy całej Europy zwrócone są właśnie na regiony wschodnie. Oczywiście to są regiony wschodnie również i Litwy, i Łotwy, i Estonii, także i oczywiście Finlandii, ale pomysł tych właśnie forów wyszedł tutaj od nas i dlatego Białystok, województwo podlaskie staje się takim centrum nowego spojrzenia na mapę bezpieczeństwa Europy. W tym roku też spodziewamy się bardzo zacnych gości. Będę miał taki osobisty panel, dlatego że od wielu lat jestem członkiem Komitetu Regionów i Komitet Regionów powierzył mi przygotowanie opinii na temat przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Ta opinia jest gotowa, będzie procedowana teraz na Komisji Econ 6 lipca i w październiku na posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, także będziemy mieli już taki wypracowany background do rozmów właśnie na temat również przyszłości przemysłu obronnego w Europie. Tam podkreślamy przede wszystkim też konieczność włączenia regionów, konieczność włączenia małych i średnich przedsiębiorstw, tak aby to, co dzieje się w przemyśle obronnym, również skutkowało bardzo pozytywnie na te mniejsze regiony, na regiony, które nie mają takiego doświadczenia, czy też tradycji, czy też wielkich fabryk związanych z przemysłem obronnym, ale mogą znaleźć swoje miejsce. Ale też druga sprawa, tu bardzo popularne ostatnio dual use i myślę, że też z tego będziemy bardzo mocno korzystali, czyli pewne rzeczy, jeżeli mamy pokój, będą wykorzystywane, nie będą gdzieś tam, prawda, stały czy rdzewiały, ale no, w razie sytuacji trudnej mogą być wykorzystywane na inne cele. Także tematów jest bardzo dużo, ale przede wszystkim to, że musimy pokazywać właśnie swoją rolę i znaczenie w realizacji polityki obronnej całej Unii Europejskiej.
1: Jak jak poinformował Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, forum organizowane jest wspólnymi siłami przez urzędników wojewódzkich i miejskich.
12: Jesteśmy doświadczeni poprzednim rokiem, gdzie po raz pierwszy spróbowaliśmy zorganizować duży kongres w Białymstoku, w stolicy województwa podlaskiego, w oparciu o lokalne siły. Nikomu go nie zlecaliśmy i okazał się sukcesem i doświadczeni tym wydarzeniem staramy się tą ideę kontynuować. Oczywiście nie robi tego tylko Urząd Marszałkowski. Partnerem strategicznym jest również miasto Białystok i również nasi partnerzy ze świata nauki. Myślę tutaj o Politechnice Białostockiej, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku. Są również z nami organizacje okołobiznesowe, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, klaster przemysłowy Evoluma, klaster budowlany, Dolina Rolnicza 4.0 i jeszcze inne organizacje. Liczymy również na około 1000 uczestników na kongresie, który odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Rozpoczynamy o godzinie 9.00. Będziemy mieli również część tak zwaną kulturalną, którą zapewni nam opera, a tak naprawdę grupa Swada i Nichos, którzy towarzyszyć będą nam w tej części popołudniowej. Jeśli chodzi o koszty, to w zeszłym roku zamknęliśmy się razem z miastem gdzieś w kosztach w granicach 400 tysięcy złotych, ale to już są pełne koszty. Jak przypomnę Państwu, jeszcze kilka lat temu te kongresy kosztowały około 2 milionów i były dużo, dużo mniej atrakcyjne niż ten ostatni. To mogą Państwo sami porównać, jak ważne jest, aby do tego zaangażować nasze siły lokalne, Urząd Marszałkowski, pracowników Urzędu Miasta i Świat Nauki i Biznesu Białegostoku. Także wszystkich serdecznie 4 listopada zapraszamy. Oczywiście funkcjonuje nasza strona internetowa. Też zapraszamy do oglądania tych wydarzeń. Będzie 10 paneli. Atrakcyjną częścią również będzie spotkanie z Ann Applebaum, czyli żoną Radosława Sikorskiego, która też będzie miała swoją prelekcję i będzie jej towarzyszył Krzysztof Czyżewski z Fundacji Pogranicze. Także nie tylko ta część gospodarcza związana z obronnością, ale również i trochę kultury w ramach tego kongresu.
1: Mówił Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. A my proponujemy sporo kultury w wakacje, czyli doroczny festiwal w Czeremsze. Mówią jego organizatorzy Basia Kuzub-Samosiuk i Mirek Samosiuk z Czeremszyny.
13: Termin 24-26 lipca, piątek, sobota, niedziela, zwykle 3 dni festiwalowe. Mnóstwo koncertów, warsztatów, jakichś imprez towarzyszących, spektakli, spotkań autorskich, filmów, kuchnia regionalna, jarmark rękodzieła, konkurs harmonijkarzy, więc to wszystko jakby festiwalowo. Miks kulturowy, jak zawsze sama nazwa wskazuje, Festiwal Wielu Kultur i Narodów, Etno Festiwal Czeremcha, więc i wiele kultur, i wiele narodów będzie na tym festiwalu. Program się klaruje, ale naprawdę będzie ciekawie. Mamy też nadzieję, że będziemy mieli pociąg bezpłatny z Warszawy, tak jak co roku Kolei Mazowieckich, czyli Warszawa-Czeremcha, Czeremcha-Warszawa, czyli pociąg przyjeżdża w piątek. Tak było do tej pory przed koncertami, mniej więcej godzinę, a w niedzielę po koncertach, po wydarzeniach już tych niedzielnych, zabiera wszystkich i odwozi do Warszawy.
1: Przejrzałam sobie troszeczkę line-up i będzie dość egzotycznie, jak zwykle.
13: Tak, tak, będzie egzotycznie. Będzie Maroko i będzie Chile, będzie Jemen i będzie Gwina, będzie też Spolina i polska Serbia. Muzyka, Serbia, także Polska, także będzie bardzo różne od tradycyjnej muzyki, takie jak na przykład Kapela Fedaków, czy Żemerwa, czy Choryna z Ukrainy, która będzie pokazywała tradycyjną muzykę i kulturę ludową, poprzez jakąś ska, Sonora Delegar, na przykład z Chile, gdzie nam poskaczą i dadzą dużo więcej energii, takiej bardziej ska i troszeczkę rockowej, przez jakieś projekty, na przykład Moonlight Benjamin, gdzie haitańsko-francuski projekt na wokalu z mistrzynią voodoo, która przepięknie śpiewa czarnoskórą wokalistką z muzykami francuskimi. A będzie też na przykład muzyczny teatr terno-cygański, gdzie będą barwne cyganki na scenie z fajnymi muzykami z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie zróżnicowanie. No będzie też raz Almason z Polski, to jest w połowie Polka, w połowie Jemenka, która teraz w właśnie zaczęła sporo koncertować, ma fajnych muzyków. No i niestety znowu my, jako Czeremszyna, jako gospodarz tego festiwalu.
14: No będzie też namiastka festiwalu Gucza, muzyków, trębaczy, serbski Bojan Krtić, orchestar. Także różnie, energia będzie taka, że będzie trzeba mieć siłę, będzie troszkę melancholijnie, żeby odpocząć. Trzeba po prostu być, trzeba zaglądać na naszą stronę festiwalczeremcha.pl i tam jakieś nowości staramy się wrzucać, jak to było kiedyś napisane na szybie Fiata 126P, który pędził przez niemiecką autostradę. Był taki zapis na kartce: robim co możemy.
1: 24, 25, 26 lipca musicie być w Czeremszy. Basia Kuzup-Samosiuk i Mirek Samosiuk byli dzisiaj naszymi gośćmi. I to tyle. Julita Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
15: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: Witam przy mikrofonie Julii Tagrzywa. A o czym będzie w tej godzinie programu? Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house.
13: Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy.
12: Za chwilę więcej o tym projekcie. Powiemy też w tej godzinie o urokliwym i ważnym miejscu, które powstało na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.
14: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedli Bacieczki, ale też i białostoczanie.
12: Zaprosimy was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczek. Ale zaczynamy od dobrej informacji dla wszystkich tych, którzy na Podlasiu poruszają się autobusami.
11: Ważne dla mieszkańców Białego Stoku.
12: Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house. Chcemy, aby PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym. Taki model pozwoli zapewnić spółce większą stabilność finansową, umożliwi długofalowe planowanie i stworzy warunki dla dalszego rozwoju regionalnej komunikacji autobusowej, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
13: To będzie system, w wyniku którego spółka stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie, są podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w badaniu zadaniu województwa podlaskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych dwóch latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
12: Jak dodaje marszałek Łukasz Prokoryn, władze województwa chcą, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do transportu publicznego.
13: Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozek kilometrów. Dzisiaj robimy tych wozek kilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozów kilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. No, można powiedzieć, transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok-Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei. Ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce dwóch ekspertów, dwóch fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A co też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przejazdów, koszty wozów kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
12: Nowy prezes PKS Nowa, Wojciech Sienicki, zapowiada m.in. rozbudowę siatki połączeń.
10: Byłem przez kilka miesięcy doradcą do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza, dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami, dlatego że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku. Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze. Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka już zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów na minusie. To jest, proszę Państwa, to jest 1 000 000 zł miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania zmienić.
12: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
15: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowa działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która reguluje działalność spółek, które są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może brakowało odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, a działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy. Więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house, co by powodowało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcia autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, a przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja, również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce fachowców największej klasy. Najpierw pan Adam Wyglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
12: Mówi Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa.
16: Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nowa. To było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie.
12: Mówił Adam Wyglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o multimedialnej podróży w czasie do przedwojennego Białegostoku, o tym, co się dzieje na Horten Arenie oraz jak uważać na siebie podczas fali upałów.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
17: Magda Tkaczyk, zapraszam. W trasę znów wyruszy turystyczna 8. To wakacyjna linia autobusowa województwa podlaskiego, która od 2 lipca do końca sierpnia pozwoli dotrzeć do podlaskich atrakcji bez samochodu, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną 8.
17: Chętni mogą z kolei odbyć multimedialną podróż w czasie do przedwojennego Białegostoku. Wystarczy mieć telefon i stanąć w specjalnym osiężnym kręgu, by zobaczyć to samo miejsce, ale sprzed 100 lat. Projekt Kręgi Czasu jest m.in. przy ulicy Akademickiej na wysokości Pałacu Brenic, na ulicy Pięknej i naprzeciwko Kinaton. A my przenosimy się na Horten Arenę w Białymstoku, gdzie część pomieszczeń zmieni swoje oblicze. Powstanie siedziba Galerii Białostockiego Sportu. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. Oblicze zmienił budynek dawnej szkoły przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Powstała tam kawiarnia Mleko Uciekło, a Stowarzyszenie Mydla Innych zatrudniło 23 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, by przełamywać bariery. To żywa kampania społeczna. A my zmieniamy temat. Fala gorąca. Dlatego służby w Białymstoku będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są bardzo narażeni na skutki upałów. Jest też ważny apel. Nie zostawiaj dzieci w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Ula Miszczak.
18: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba, czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
17: Gdy zobaczymy kogoś zamkniętego w samochodzie, dzwońmy na 112. Wsiadamy do autobusu, bo pasażerów białostockiej komunikacji miejskiej czekają dwie ważne zmiany. System indywidualnego otwierania drzwi, a część przystanków będzie przystankami na żądanie, mówi kierowca Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku i wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej Łukasz Olszewski.
19: W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu.
17: W autobusach są już plakaty informacyjne. A skoro jesteśmy przy autobusach, to policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów przed sezonem urlopowym. Kluczowe jest wcześniejsze ich zgłaszanie, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
20: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
17: W Białymstoku punkt kontroli autokarów zorganizowano na parkingu przy zbiegu Alei Jana Pawła II i Alei Konstytucji 3 maja. Na koniec konsultacje społeczne strategii prawo do pozostania. Najwięcej uwag do Komisji Europejskiej zgłosili Włosi. Zaraz za nimi byli Polacy, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
21: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
17: Propozycje zmierzają do tego, by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia.
12: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
12: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
14: Na ponad 2 hektarach terenu, który jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy taką zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń.
12: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
22: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i wybudował taki właśnie park.
12: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
0: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik, nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek. Z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość?
12: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
1: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne. Zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali.
12: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku Witold Karczewski. I to tyle w tej godzinie programu. Julita Grzywa, dziękuję.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny.
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Tu Radio Złote Przeboje w sobotni poranek o 8:00 dokładnie. Zapraszamy pięknie na wiadomości.
7: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
8: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
9: Pana nabita działa, czy ciężko?
8: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
10: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
11: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
12: Studiujesz fizykę?
11: Ja nie studiuję nic.
7: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
13: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
7: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: No to tak, wszędzie upał, wszędzie słońce, wszędzie bezchmurne niebo. Najchłodniej to jest 33 stopnie w Białymstoku, najcieplej 38 w Zielonej Górze. A w centrum kraju w Wielkopolsce 37 stopni. Kacper Sosnowski, witam. Tak, to dziś już oficjalnie zaczynamy wakacje. No właśnie, a dla rodziców zaczyna się... No bo co z dziećmi robić przez 2 miesiące? Jak na razie nigdzie nie wyjeżdżają, ani na kolonie. Dziadkowie w sanatorium się ustawili. I na nas to wszystko spada, moi mili. Ale od czego jesteśmy my? A propos wakacji, to gram piosenkę o bilecie. Na razie w jedną stronę. A po wypłacie zagram o bilecie powrotnym.

ale tu spotkanie pani na antenie Radia Złote Przeboje. Celine Dion z nagraniem z 99 roku, a za chwilę 5 lat młodsza piosenka Edyty Bartosiewicz. Wchodzę na jej Facebooka, a tam ostrzeżenie. W weekend ma być 35 stopni, w porywach do 40, trzymajmy się. Tak napisała pani Edyta, ale kilkanaście dni temu, jak dobrze padało, to Edyta zadedykowała tę właśnie piosenkę wszystkim przemokniętym, bo to ona tak pięknie napisała słowa i muzykę do opowieści.

0: firma.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

8.30 na zegarach Łam w Radiu Złote Przeboje. I'm Your Man, piosenka z 86 roku, nagrywana w listopadzie, słuchajcie. Dlatego nam się od razu tak nieco chłodniej zrobiło. W samolocie George Michael ją napisał. Można w samolocie konstruktywnie spędzać czas. No właśnie, wakacje nam się zaczęły z górnego C pogodowego, czyli 38 stopni. Jak sobie radzić w takim upale? Ograniczyć napływ słońca do mieszkania, bo jak na dworze jest 38, a w pokoju 25, to wietrzenie nie pomoże, bo upał wleci, ogrzeje meble, podłogę, zrobi się gorzej. Eksperci zalecają także nie piec dzisiaj ciast 2 godziny w piekarniku, ograniczać też wszelkie gorące palniki, żelazka i robić to, co piłkarze na mundialu. Czyli hydration break, przerwy na nawadnianie. Ja też mam tutaj ze sobą. O, proszę, taką butelkę jest, 1,5-litrową. Piję od rana. Aha, i widziałem, sporo osób na bazar szło po 7 rano, żeby o 10-11 za truskawkami nie ganiać na 30 stopniach. To też był dobry pomysł.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak.

Perfekt, kołysanka dla nieznajomej w Radiu Złote Przeboje. Autorem kultowego tekstu jest Bogdan Olewicz, który jutro będzie obchodził 80. urodziny. Dlatego jutro w Złotej Piątce utwory z najpiękniejszymi tekstami tego dziennikarza, mistrza słowa w piosenkach. No miał też szczęście lub przywilej, że pisał do najpiękniejszych i najważniejszych polskich melodii. Jutro usłyszymy te najpiękniejsze i najważniejsze. Tak więc już polecam. Niecały kwadrans i jest dziewiąta.

Brian Ferry w Radzie Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9. Za chwilę nasze wiadomości, a w nich, no właśnie, o upałach? Chyba tak. No to czekamy jeszcze 6 minut i o tych 38-stopniowych upałach będzie.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Tu Radio Złote Przeboje. Jest sobota, 27 dzień czerwca. Zapamiętamy tą sobotę na dłużej, mam takie wrażenie, a to przez temperaturę. Od pogody zaczynamy wiadomości o 9.
6: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
7: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
6: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
8: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało aktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
6: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
9: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
6: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
10: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało. Będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
6: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: No tak, 33 stopnie na wschodzie to najchłodniej, 37 w centrum, 38 na Dolnym Śląsku, tak będzie po południu, czyli już niedługo. Żar leje się z nieba. Dzisiaj to tylko jeden utwór w kółko można czytać. Julian Tuwim, Lokomotywa i Piotr Franceski.
12: Uff, jak gorąco!
13: Radio Złote Przeboje.
5: To może ja się postaram grać nieco bardziej orzeźwiająco? Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tina Turner na dobry początek godziny 9:00.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Dajm, co mi pani dasz w radiu Złote Przeboje, a ja tylko przypomnę o naszej znakomitej akcji Zabierz Złote na wakacje, może to właśnie wy przejmiecie 1000 złotych od nas. Już można zgłaszać się na stronie złoteprzeboje.pl do tego konkursu i tam odpowiadać na pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. Ja bym napisał, że pod wodą brzmią dobrze. Wyobrażacie sobie na przykład muzykę Jacksona pod wodą, nie? No bardzo proszę. Kto wie, może właśnie tak brzmi Jackson pod wodą. No to zachęcam was do zabawy, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego na złoteprzeboje.pl w formularzu piszemy. A to już Jackson normalnie, słuchany nad wodą. To dzisiaj nad wodą, temu zazdroszczę.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Ale mnie gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież. No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Tu Radio Złote Przeboje. Aż się trochę, słuchajcie, przegrzewam. Taki upał. No właśnie, wakacje się zaczęły. Z muzyką mi te wakacje się kojarzą. I tak jakbyśmy się cofnęli do 93 roku, no to słuchajcie, moje wakacje to brzmiały mniej więcej tak. No właśnie, zaczynamy wakacje z naszą ulubioną wakacyjną muzyką, ale w 93 roku też... Culture Beat oprócz Tan Limited napisał swój największy przebój Mr. Vain i przy tym też się żeśmy bawili. Ale kilka lat wcześniej, słuchajcie, to wszyscy skakaliśmy przy takiej piosence. Teledysk do tej piosenki kręcono na plażach w Brazylii i Hiszpanii, no bo gdzie indziej takie słońce. No dziś to u nas spokojnie można by do lambady teledysk kręcić nad Bałtykiem, prawda? A i tak by było za gorąco. Koma!

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
14: Skoda. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
17: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

14 minut i będzie 10. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje. Co dobre na upał? No, wiatraczek co w nas dmucha, prawda? Ale ciekawa sprawa z tym wiatraczkiem, bo takie badanie sprzed kilku lat dla jednego z magazynów o zdrowiu rozprawia się z tezą, by wiatraczków nie używać przy temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza, bo mogą przyspieszać nagrzewanie się ciała. I tak rzeczywiście jest, ale tylko w określonych warunkach, a sprawa zależy nie tylko od temperatury, ale też wilgotności powietrza, wieku tego, który się chłodzi, jego stanu zdrowia i zdolności organizmu do pocenia się. Więc na wiatraczki w temperaturze powyżej 35 stopni czasem dobrze uważać, ale to indywidualna sprawa.

Janina w Radiu Złote Przeboje. Już powoli kończy 6 minut i będzie 10 w naszych wiadomościach o słodkich polskich malinach, którymi zajada się cała Europa. Mniam, mniam.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w gorącą sobotę o godzinie 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
7: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
8: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
7: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Szukam jakiejś chmurki na niebie dzisiaj. Nie ma. Pełne słońce przez cały dzień. Od 33 do 38 stopni. Aha, będzie 19. O 3 nad ranem w Białymstoku. Proszę zakrywać głowy, smarować się kremami i dużo pić. Kacper Sosnowski, witam pięknie. I co dziś można robić w taki upał? No właśnie. Tylko proszę uważać z tymi skokami do wanny. Ale tak symbolicznie wodą można się schlapać już teraz. A ja tu pięknie gram. To jest Queen i I Want to Break Free. 3 minuty po godzinie 10:00. Fajnie, że jesteście z nami.

0: Michael Field w Radiu Złote Przeboje i Maggie Rayleigh oczywiście też. Ależ mamy gorący początek wakacji. Aż tutaj sobie jakąś wodę odkręciłem, żeby się tak mile i chłodniej zrobiło. Nie wiem, czy to działa. No właśnie, też wyjazdy się rozpoczęły w te upały. Pozdrawiamy tych, którzy w samochodach. A jak z benzyną? Otóż cena diesla ma być stała, tak jak ostatnio, około 6 zł z groszem, a 95 może natomiast dorównać cenom ropy. Ale są promocje weekendowe na stacjach, więc polecamy korzystać teraz właśnie.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
0: I oczywiście tankować też wodę dzisiaj, bo gorąco na te upały. Right, set, Fred.

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty w Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg. Aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy

0: To było The Course, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Przed nami Always on my mind, piosenka, która w jednym roku w podobnym momencie była wydana przez kilku artystów. Elvis Presley nagrał ją w marcu 72, ale trzymał w szufladzie i na rynku pojawiła się wersja Brandy Lee Gwyn McCrae, która weszła na listy przebojów. Elvis swoją wersję wydał potem na zimę. W 82 roku utwór zrobił się bardzo popularny dzięki propozycji Williego Nelsona. To był singiel roku country. No a zespół Pet Shop Boys w 87 roku, szykując się do telewizyjnego programu poświęconemu Elvisowi, uznał, że to nagranie nadaje się do tańca i wyszło tak.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Reklama. Tylko w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Genesis, Land of Confusion w Radiu Złote Przeboje. Już koncertów zespołu nie będzie, Phil Collins na emeryturze, ale jakby ktoś chciał posłuchać muzyki grupy i niektórych piosenek nawet w oryginalnym wykonaniu, to polecam Raya Wilsona koncerty, który pod koniec lat 90. był wokalistą zespołu, nagrał z nimi płytę z fantastyczną piosenką Kongo. On w Polsce mieszka, na jesieni znów rusza w polską trasę i tam nie tylko muzyka Genesis na tych koncertach. Byłem na takim występie, Genesis Classic, mogę absolutnie polecić. No właśnie, z nami tego lata też sporo koncertów, ale o tym kiedyś jeszcze opowiem. A tu Aleksja i Ula la la la la la.
1: Oh yeah.

0: tu Radio Złote Przeboje, 5 minut i będzie 11. W naszych wiadomościach o tym, że z powodu upałów pociągi zmniejszają swoją prędkość. Nie no, jak zmniejszają, to musi być tak bardziej. O, właśnie. Ja, nie. Ale w ciuchcie to teraz musi być upał.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
3: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący, dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Reklama. Tak zwany kącik produktowy za nami. Zbliża się godzina 11, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na gorące wiadomości, chyba tak mogę powiedzieć.
3: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
4: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
3: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Burucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
5: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
3: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda na weekend.
2: 34 stopnie w Białymstoku, podobnie w Gdańsku oraz Rzeszowie. Tam nieco chłodniej, bo już 37 we Wrocławiu, Zielonej Górze. Do tego pełne słońce i żar lejący się z nieba.
0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Kacper Sosnowski, witam. A co tam w ten gorącu słuchaczy?
1: Witam. Miło mi się was słucha. Chociaż głos straciłem, bo zimną wodę piłem.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To proszę pić chłodną, może będzie lepiej. Tutaj pan sam zapowie piosenkę.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Lubega, dziękuję. Zawsze to mniej mówienia. W taki gorąc się pracować nie chcę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy bez klimatyzacji dzisiaj w pracy.

Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Jak tu się schodzić w taki upał? No przenieś się gdzieś, gdzie jest chłodniej, prawda? W Buenos Aires dziś 15 stopni. Momentami będziemy zazdrościć. No to do Argentyny się przeniesiemy. Ma nam już nastawiony Cora, która pisała słowa do piosenki, która za chwilę nie była wcześniej w Buenos, ale czytała pewną argentyńską powieść. Żeby cię lepiej zjeść. I się nią zainspirowała, by dodać szaremu krajobrazowi Polski lat 80. trochę kolorytu. Inspirował ją też wywiad dziennikarza z pewną gwiazdą i w piosence te wątki są. Proszę posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: A o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: takich temperaturach to się normalnie nie funkcjonuje. Mój wiatraczek w studiu już nie domaga. A co na to słuchacze?
1: Ja mam taką propozycję, skoro jest taki straszny upał i generalnie nic nie działa, to może zacznijcie grać jakieś kolędy, wtedy się ochłodzi.
0: No ja wiem. Patrzę na termometr. Nie, słuchajcie, to chyba nie będzie działało. Nie, tak się nie da. Może popodróżujemy sobie trochę. Jak się lata pędzi, jeździ, to tak ten wiaterek przyjemnie wieje. Desiless, wajasz, wajasz.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę.
7: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega.
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Reklama. Someone loves you, honey.
21: To jest radio Złote Przeboje.

Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Tak jest, sama zapowiedziała, więc już nic dodawać nie będę. 10 minut i będzie południe, a jutro, słuchajcie, 80. urodziny będzie obchodził Bogdan Olewicz, autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś, bo on pisał dla Budki Suflera, Perfektu, Anny Jantar, Urszuli, Maryli Rodowicz. No mógłbym tak jeszcze wymieniać. I u mnie w poranku w Złotej Piątce będziemy sobie urodziny pana Bogdana świętować tymi jego fantastycznymi tekstami. Zapraszam już na jutro na Złotą Piątkę. A to Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Tengo dinero i Rygeira. Tak pięknie tutaj nam śpiewa. 4 minuty i będzie południe w naszych wiadomościach. O upałach będzie. A ja zapraszam na jutrzejszy poranek. Kasper Sosnowski.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają.
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Reklama. Sobotnie popołudnie, 27 czerwca, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
15: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
16: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
15: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
17: Pogoda.
15: upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury, do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu do 28.
18: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl

Feels Like Heaven, rok 1983, Fiction Factory. Niechże to będzie to hasło, którym kierujemy się w Radiu Złote Przeboje u samego progu wakacji. Mam nadzieję, że słuchając nas przez całe wakacje, rocznik 2026, będziecie czuć się jak w niebie właśnie. Postarają się o to takie gwiazdy jak Madonna na przykład.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
7: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i TravistoFast.
11: Aflofarm.

Nie ma zysku, zaśpiewali panowie z grupy Kombi po raz pierwszy w 1984 roku, a było to już po tym, kiedy no ładnych parę lat wcześniej panowie z grupy Kombi spotkali się po prostu na korytarzu licealnym. Szybko się zgadali, że jeśli chodzi o muzyczne gusty, są one właściwie identyczne. A było to dokładnie 50 lat temu. Panowie zupełnie niedawno razem z nami świętowali 50 lat na scenie. To ja mam taką prośbę. O kolejne 5 dych poprosimy najserdeczniej. No i wszystkiego najlepszego raz jeszcze. I wciąż, i wciąż, i wciąż. Ace of Base, All That She Wants, rok 1994. W wakacyjnym, sobotnim radiu Złote Przeboje.

0: reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar. Zaraz część posmarujemy.
0: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
3: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
22: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Reklama.

Kim Wilde, UK, 88 rok. Dopiero co obchodziliśmy Dzień Ojca. W związku z tym przypominam, że nie byłoby wielkiej kariery Kim Wilde, gdyby nie to, że jej tata, Marty White, lata temu zabrał ją na jeden ze swoich koncertów. Sam był muzykiem. No i jak tylko pojawiła się Kim Wilde tam w okolicy sceny, zobaczyła, czym pachnie ten świat, jak on wygląda i jak jest kuszący, wiedziała już, co w życiu chce robić. No i pięknie. Nick Kershaw, The Riddle, nieraz tłumaczył, że jeśli chodzi o to, o co chodziło mu w piosence The Riddle, to nie wiadomo, o co chodzi. I w tym cały urok tej właśnie zagadki.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
7: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na BRW.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
13: Reklama. Słuchacie nas w sobotę, jest 27 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Miliony Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert. Agnieszka Trojanowska, BIS. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
15: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którym rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
14: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przez przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu. Chłodniej, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Robbie Williams, Nicole Kidman za nami, a przed nimi jeszcze ABBA w Radiu Złote Przeboje. No i właśnie a propos tej ABBY chciałbym najserdeczniej wszystkich zaprosić do tego, żeby wygrywać sobie no fantastyczną rzecz, absolutnie wakacyjną fantastyczną rzecz, mianowicie złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show. O co chodzi? Cóż to za wspaniałe wydarzenie muzyczno-taneczne z Agustinem Eguro. No to sobie proszę sprawdzić. Wybierzecie się do Łodzi na coś wspaniałego, zabierzecie do tej Łodzi na to muzyczne wydarzenie kogoś wspaniałego. Wszystkie szczegóły na złoteprzeboje.pl, a bilety do wygrania będą już w poniedziałek od samego rana. Trzymam za was kciuki. A jakże? Only Two Times.

0: lodów w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Duran Duran, View to a Kill i 1985 rok. Piosenka absolutnie niesamowita, piosenka kojarząca się wszystkim z filmem Zabójczy Widok. Nie jestem wielkim miłośnikiem serii

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Danie tutaj jest Stokrotka.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Kto zwalcza ból? Kto?
22: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Gangsta's Paradise i Coolio w Radiu Złote Przeboje, no, o którym będziemy pamiętać, będziemy go grać, a ja będę też pamiętał, bo miałem okazję spotkać go na scenie Radia Złote Przeboje. No właśnie, i teraz czy pamięć mnie nie zawodzi, ale jestem przekonany, że to było w Łodzi, no, już lata temu. Byliście na tej imprezie? To pomóżcie mojej pamięci, dajcie znać, czy to faktycznie było w Łodzi. Coolio, Gangsta's Paradise za nami, Ingrid 2FO2. Teraz w Radiu Złote Przeboje w sobotę.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Reklama.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
15: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę, 27 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
16: Obława za nożownikiem zakończona, mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyznę poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
17: Gdy namierzyli tego mężczyznę w masywie leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
16: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta. Między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
18: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
16: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

Can't Take My Eyes Off of You i fenomenalna Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. To był rok 1990, ale myślę, że nic nie zmieniło się przez tych ostatnich 36 lat. Jeśli chodzi o zakochiwanie się, a wakacyjna miłość ma szczególny urok, więc mam nadzieję, że nie jeden, nie jednej, wszystko jedno w jakim języku wyjawi z drżącym sercem Can't Take My Eyes Off of You, nie mogę oderwać od ciebie oczu, i będą żyli długo i szczęśliwie. Trzymajmy wszyscy za nich kciuki, a teraz już Tears for Fears i Shout, rok 1985.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja.
4: Let's go.

lepsze. No i nie byłoby tego radia Złote Przeboje, gdyby nie Village People i YMCA. Tylko ja przypominam, jak jest upał, to proszę za bardzo nie podskakiwać, żeby się człowiek nie przegrzał. Spokojnie można słuchać radia Złote Przeboje. Nie mamy nic przeciwko.

0: Lotto promocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
19: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
20: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.

Dave Stewart, Candid Alfer, Lily Was Here w Radiu Złote Przeboje. Cudowny, muzyczny romans na gitarę i saksofon. I sobie i Państwu życzę, żeby te Wasze duety, właściwie duo, brzmiały tak fantastycznie jak ten, albo tak jak ten kolejny, czyli Kaja i Bregowicz, prawy do lewego i w tę drugą stronę. Niech też wszystko

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl. Reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Reklama.
11: Czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje i wiadomości.
12: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze 2 godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
13: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie 2 razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
12: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda.
11: Cień, klimatyzacja i najlepiej nie wychodzić z domu. Rzecz dotyczy przede wszystkim osób starszych, dzieci, chorych i kobiet w ciąży. Bardzo wysokie temperatury w okolicach 40 stopni i dzisiaj, i jutro.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Anastasia, czyli dziewczyna z pazurem, Left Outside Alone. W Radiu Złote Przeboje wielki talent w niewielkim ciele i to jeszcze dama na tyle zdecydowana co do swoich postaw, że jak jej mówią paparazzi albo, no paparazzi pewnie nie, ale fotoreporterzy, kiedy proszą ją, żeby pozowała bez okularów do zdjęć, mówi: panowie, przecież nie będę was w ogóle widziała, dajcie spokój. Zdecydowana babka, bardzo mi się to podoba. OMD, zaprzyjaźniony z Radiem Złote Przeboje zespół i zespół, na którego to koncerty dopiero co rozdawaliśmy bilety. Ten koncert przed nami, więc kto wie, czy tu jeszcze jakieś bilety będą, może się i znajdą.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Giełda na Andersa informuje o powstaniu dodatkowego parkingu. Do dyspozycji klientów jest ponad 400 nowych miejsc parkingowych, dostępnych z drogi prowadzącej do spalarni. Zapamiętaj, odwiedzając giełdę, możesz wygodnie zaparkować za halami. Zapraszamy!
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku

0: Tylko ja.
1: Ira i Nadzieja, rok 1991. No, po tych 35 latach myślę, że Artur Gadowski jest...

0: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
11: Barbara, rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy.
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: To ty piszesz swoją historię, ale na każdym jej etapie możesz zakazić się wirusem HPV, który wywołuje niektóre nowotwory i choroby HPV zależne. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wirusem HPV może zakazić się każda osoba aktywna seksualnie. Nie da się przewidzieć, czyj organizm sam zwalczy wirusa.
16: Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka Azoty jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana, pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

Sherry Sherry Lady, Modern Talking i Radio Złote Przeboje, w którym absolutnie najbardziej wyśmienite gwiazdy mieliśmy, mamy i mieć będziemy przez całe wakacje, więc jeżeli tyracie przez cały rok i akurat zaczynacie urlop, no to wreszcie pora, żeby troszkę tych swoich ulubieńców posłuchać. Uwaga, ostrzegam, teraz będzie szybko.

na rock'n'rolla, radio Złote Przeboja, więc zespół The Beatles, Rock and Roll Music. Dobijamy do godziny 16. Za chwilę w radio Złote Przeboje tylko sprawdzone wiadomości, też pogoda, upalna pogoda. A potem zagramy dla was m.in. Makarenę i pana Phila Collinsa.

0: autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
8: Godzina 16, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska, BIS. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
10: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
9: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę, to można cytować klasyka, więc żar leje się z nieba. Jutro będzie podobnie, chociaż na zachodzie kraju oraz też nad morzem jutro mogą pojawić się przelotne opady oraz burze. Jutro nawet 39 stopni, więc pamiętajcie o cieniu i piciu wody.
11: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
8: Dzień dobry, witam w to sobotnie, wręcz upalne, piekielne nawet bym powiedział, sobotnie popołudnie. Mariusz Stelmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje. Ode mnie na sam początek pan Phil Collins. Dajcie głośniej.

0: cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Numer, przy którym nie można się nie ruszać, nawet jeśli za oknem jest gigantyczny upał. Macarena w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, mamy dla Was zabawę, w której możecie zgarnąć wejściówki. Wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Otóż to, a nasza zabawa polega na tym, że wystarczy kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w naszym formularzu na stronie Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dla czego? Najciekawsze historie w poranku Radia Złote Przeboje będziemy nagradzać tym, że poranek się do Was dodzwoni i będziecie mieli też szansę odpowiedzieć na pytanie zadane właśnie przez naszego gościa Agustina Agurolę. Szczegóły na radiozłoteprzeboje.pl, a już teraz dajcie głośni z Radiem Złote Przeboje.

0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Gorąco?

0: KFC. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

I to jest taki kawałek, który bardzo kojarzy mi się z tym, że człowiek wsiada do samochodu i jedzie gdzieś dalej. No w taką pogodę to najchętniej tam, gdzie jest woda, czyli albo Mazury, morze, a jak ktoś lubi dłuższą wycieczkę, to morze i ocean. Natomiast ty teraz w Radiu Złote Przeboje czas na jeden z najważniejszych kobiecych zespołów lat 80., a więc Bananarama, grupa, która z czasem inspirowała późniejsze girls bandy, tak jest. Zespół też posiada oficjalny rekord Guinnessa dla żeńskiego składu z największą ilością singli na brytyjskich listach przebojów w historii, no bo między 82 rokiem a 2009 aż 30 ich utworów dotarło do top 50 UK chart. Na kawałek Venus w wykonaniu Bananaramy to cover holenderskiej grupy Shocking Blue z 1969 roku. No to słuchamy już teraz Bananarama, Venus.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska.

0: Pyska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
11: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo

W Radiu Złote Przewoje, Bonnie M i Sunny, a więc numer jak najbardziej adekwatny do pogody. Zresztą pamiętajcie, że jeśli już skusicie się na spacer, no to szukajcie cienia, no i też butelka wody pod ręką jak najbardziej wskazana. A jak gdzie się człowiek znajdzie miejsce w cieniu, gdzie można się położyć i to w słuchawkach, no to można posłuchać Radia Złote Przeboje i właśnie takiego kawałka jak teraz Games People Play.

prosto z Jamajki Bob Marley w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Polsce i na świecie, a potem też obiecuję, że podczas tego sobotniego popołudnia każdy z was będzie mógł się zrelaksować, słuchając m.in. George'a Harrisona, a także Sugababes.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian! Natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Godzina 17 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
14: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
15: Kiedy dzwonić na 112?
14: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie. Zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
13: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Pogoda jest taka, jak każdy widzi, a więc jest naprawdę gorąco, mnóstwo słońca. Jutro też się nie zmieni, będzie jeszcze cieplej. Natomiast na zachodzie i nad morzem uważajcie na przelotny opad deszczu oraz burze. No i w taką pogodę, jaką mamy, to przydałoby się to, o czym śpiewa Urszula, a więc dmuchawce, latawce, wiatr. Na dzień dobry ode mnie, Mariusz Stelmaszczyk, ze Stereo Radia Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje, najmłodszy z legendarnej czwórki z Liverpoolu, a więc The Beatles, George Harrison. Natomiast, proszę Państwa, teraz przenosimy się do końcówki lat 90., kiedy to w Londynie 13-letnie dziewczyny, a więc Keisha, Matuya i Siobhan, za sprawą menedżera Rona Toma, założyły zespół, który z czasem podbijał listy przebojów. No, a wielu z nas doskonale pamięta takie kawałki jak Push the Button, To Lost in You, czy właśnie ten kawałek z 2002 roku, który możecie posłuchać w Radiu Złote Przeboje, Sugar Babes, Round Round.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
8: Py plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, bo w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a także prosto z Polski. To była Kasia Kowalska, coś optymistycznego, natomiast my z tej Polski zaglądamy teraz do Francji, do roku 1982, kiedy to Robert Fitoussi, mam nadzieję, że mój francuski nie jest aż tak straszny, czyli Ever David, stworzył piosenkę, która podbiła listy przebojów prawie w całej Europie, a jego znakiem rozpoznawczym były ciemne okulary i biała gitara. Mam tu na myśli kawałek Words, który ma bardzo prosty, ale celny tekst o tym, że czasem pewne emocje nie tak łatwo wyrazić słowami. Zwłaszcza jak za oknem jest około 40 stopni.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie.

0: garniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
18: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu zapisz serca mego lud.
1: Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, niespełna tydzień i się doczekamy. Tak jest, nowej płyty Madonny Confessions 2, a więc kontynuację krążka sprzed 20 lat i na płycie ma być mnóstwo muzyki tanecznej, energii, a także współprac z innymi artystami i artystkami, chociażby z Sabriną Carpenter. Ja czekam, bo lata lecą, a Madonna udowadnia, kto naprawdę rządzi w muzyce pop. No ale trudno się dziwić, jak w dorobku ma się takie single jak ten.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
13: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska, PiS. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upał. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
15: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
14: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Uf, jak gorąco, tak można mówić cały czas pod nosem, wychodząc na zewnątrz. Mnóstwo słońca i naprawdę wielki skwar. Jutro też będzie ciepło, jeszcze cieplej, no bo miejscami może temperatura dochodzić do 38 czy też 39 stopni. Ale jutro też uważajcie na przykład na opady deszczu oraz burze. Te mogą wystąpić na zachodzie kraju. dzień dobry, a w zasadzie to już dzień dobry wieczór, bo godzina 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Za chwilę będzie czego słuchać na to, żeby godnie rozpocząć wakacje, bo dzisiaj mnóstwo muzyki Eurodance, tak jest, między innymi za chwilę Labusz i Snap, ale wcześniej ode mnie pan Leonard Cohen. Takiego głosu to tylko pozazdrościć.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. Na sam początek krótka lekcja historii. Eurodance narodził się na przełomie lat 80. i 90. głównie w Niemczech, Belgii, Holandii, a także we Włoszech. Charakterystyczne było połączenie chwytliwych kobiecych wokali z rapowymi zwrotkami mężczyzn, mocnymi bitami i też wpadającymi w ucho refrenami. I've Got the Power to chyba jedno z najbardziej charakterystycznych haseł lat 90., ale nie została ta piosenka nagrana specjalnie dla Snap. Fragment pochodzi z utworu Love's Gonna Get You wokalistki Jocelyn Brown. Producent wykorzystał próbkę jej głosu, tworząc legendarny refren, ale też cała sprawa trafiła do sądu. Snap powstał we Frankfurcie w 1989 roku. Za projektem stali producenci Michael Munzing i Luca Ancilotti, a skład zmieniał się wielokrotnie. Natomiast uważa się, że to właśnie oni mieli wielki wpływ na rozwój Eurodance i inspirowali m.in. To Unlimited, Hadawaya czy też Culture Beat, ale o tym później. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz Snap, The Power.

La Bouche powstało w 1994 roku z inicjatywy legendarnego producenta Franka Fariana. W skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz też raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. La, la, la.

Najciekawsza historia związana z Be My Lover dotyczy samego tekstu. Po latach Lane opowiadał, że inspiracją była rozmowa między nim a Melanie podczas wspólnej trasy koncertowej. Żartobliwa wymiana zdań na temat relacji damsko-męskich przerodziła się później w pomysł na piosenkę. Co więcej, słynne la-da-da-di-da-da-da w refrenie powstało przez przypadek. Autorzy nie mogli wymyślić odpowiednich słów, więc zaśpiewali tymczasową melodię i uznali, że brzmi to lepiej niż cokolwiek innego. Sam utwór okazał się gigantycznym sukcesem. Zdobył pierwsze miejsca listy przebojów w wielu krajach Europy, a w Stanach Zjednoczonych też dotarł wysoko do pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100, co było też ogromnym osiągnięciem dla europejskiego projektu Dance. No to słuchamy. Be My Lover,

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
2: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywa się Nestor Alexander Hathaway. Urodził się na Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim został gwiazdą Eurodance, zajmował się m.in. marketingiem, organizował różne wydarzenia kulturalne i nie tylko oraz pracował jako tancerz i performer. What is love?

Największy fenomen piosenki polega na tym, że refren jest banalnie prosty, no i też niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg muzyków Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. Klip do What is Love jest równie charakterystyczny jak sama piosenka. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się też kobiety stylizowane na postaci z horroru. Jest tam nawet taki, bym powiedział, motyw wampiryczny. Zresztą to był jeden z najbardziej popularnych teledysków puszczanych wówczas w MTV. No to słuchamy. Hathaway, What is Love? What is love?

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już w poniedziałek od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama. Godzina 19, sobota, to jest dobry moment, żeby się zrelaksować, mieć czas dla siebie, na przyjemności, na słuchanie świetnej muzyki w radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj historia Eurodance, a za moment między innymi zagram dla Was Read of the Night, czy też Coco Jumbo.

Dziś w Radiu Złote Przeboje Eurodance. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Kiedy w 1993 roku pojawiło się The Rhythm of the Night, nikt chyba nie przypuszczał, że powstanie jeden z największych hymnów Eurodance. To był czas, gdy Europa szalała na punkcie muzyki tanecznej z syntezatorami, mocnym basem i też wokalistami o potężnych głosach. Obok Snap, The Unlimited czy też Hadawaya, korona stała się jednak jednym z symboli tamtej epoki. A jeśli chodzi o sam projekt, to mamy tutaj coś w stylu Mili Vanilli, gdzie koniec końców okazało się, że panowie znani z teledysków, owszem, są prawdziwi, ale niekoniecznie słyszymy ich głosy. A twarzą projektu, a także wokalistką występującą w teledyskach została brazylijska modelka i piosenkarka Olga Souza. Na przykładzie piosenki The Rhythm of the Night możemy zobaczyć, jak działała cała machina muzyki tanecznej lat 90. Producent tworzył brzmienie, zatrudniał świetnego wokalistę studyjnego, a potem budowano wokół tego markę i wizerunek. Czyli w sumie takie AI, ale bez AI. No to słuchamy już teraz Korona, The Rhythm of the Night.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Coco Jumbo to jeden z tych utworów, które natychmiast przywołują wakacyjny klimat lat 90., czyli plaża, wspomniane wakacje, kolorowe teledyski, kasety magnetofonowe i muzyka, która no, miała być nieskomplikowana, tylko poprawiać humor. W 1996 roku niemiecki zespół Mr. President stworzył jeden z największych przebojów ery Eurodance i to zdecydowanie. Put me up. Historia grupy zaczęła się w Bremie w Niemczech. Projekt stworzyli producenci Jens Newman, a także Kai Mathiesen. Początkowo zespół nazywał się Satellite One, a później zmienili nazwę na Mr. President. Coco Jumbo ukazało się w 1996 roku jako pierwszy singiel z albumu We See the Same Sun. Utwór stał się ogromnym hitem w Europie, zdobywając pierwsze miejsca na listach przebojów w Austrii, Szwecji, Szwajcarii czy też Węgrzech. A w Stanach Zjednoczonych kawałek dotarł na 21 miejsce Billboard Hot 100. No to posłuchajmy kawałka, który absolutnie kojarzy się z wakacjami. Coco Jumbo, Mr. President w Radiu Złote Przeboje.

0: mama.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Avatar, Ogień i Popiół w Disney+.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar, Ogień i Popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disney.com.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Thank you.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. Doktor Alban, czyli Alban Uzoma Nwapa, urodził się w Nigerii, a jako 23-latek wyjechał do Szwecji, by studiować stomatologię. Żeby zapłacić za studia, wieczorami pracował jako DJ w sztokholmskich klubach, gdzie koniec końców zwrócił uwagę producentów. Jednym z nich był Dennis Pop, który zaproponował nagranie pierwszych utworów. Alban przyjął pseudonim Dr. Alban, nawiązując do swoich studiów dentystycznych. Co ciekawe, przez pewien czas próbował łączyć pracę dentysty z karierą muzyczną. Dopiero gdy kolejne single zaczęły sprzedawać się w milionach egzemplarzy, uznał, że da sobie spokój z leczeniem zębów swoich pacjentów. Doktor Alban po latach zdradził, że cała sesja wokalna do It's My Life trwała zaledwie około 5 godzin, a tekst piosenki opowiada, że każdy jest kowalem swojego losu i lepiej, żeby nikt się do niego nie wtrącał. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Doktor Alban, It's My Life.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Godzina 20, sobotni, gorący wieczór, a w radiu Złote Przeboje dzisiaj muzyka Eurodance, a więc nie zabraknie między innymi kawałka, który przyznaję, że uwielbiam i też zresztą towarzyszy mi oglądając mundial po nocach, bo piosenka Gali, Freed from Desire i na, no to pojawia się bardzo często. No ale wcześniej mam dla was T-Love, Warszawa.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w radiu Złote Przeboje Eurodance. Jeśli jest jedna piosenka, która idealnie oddaje brzmienie Eurodance obok Rhythm is a Dancer, What is Love, to z pewnością jest nią Mr. Wade. Culture Beat powstał w 1989 roku we Frankfurcie z inicjatywy Thorstena Fenslau. Co ciekawe, zanim został jednym z najważniejszych producentów muzyki dance, przez 11 lat pracował jako DJ w legendarnym frankfurckim klubie Dorian Gray. Natomiast najbardziej znany skład Culture Beat tworzyli Tania Evans, brytyjska wokalistka o charakterystycznym mocnym głosie, i Jay Supreme, a więc amerykański raper, który wcześniej służył w armii Stanów Zjednoczonych, a później przeprowadził się do Niemiec. Tekst piosenki jest ciekawszy niż mogłoby się wydawać, no bo refren opowiada o mężczyźnie zakochanym przede wszystkim w sobie. Tytułowy Mr. Wayne to narcyz przekonany, że każda kobieta ulegnie jego urokowi. Co ciekawe, zwrotki rapowane przez Jaya Supreme pokazują tę historię właśnie z perspektywy tego zarozumiałego gościa. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Kobieta śpiewająca słynne na, czyli Gala, to tak naprawdę Gala Rizzato i pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką.

Freed From Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów we Francji czy też Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd Eurodance drugiej połowy lat 90. Dziś Freed From Desire zna nie tylko pokolenie wychowane w latach 90., ale również też młodzi. I to kibice, tak jest, którzy często nie mają pojęcia, że ten stadionowy hymn, bo rzeczywiście pojawia się na wielu meczach piłkarskich, śpiewają już ludzie od 30 lat. No to gramy już teraz Gala Freed From Desire w Radiu Złote Przeboje.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Eurodance. I'm a scat man. Scatman tak naprawdę nazywał się John Paul Larkin. Urodził się w 1942 roku w Kalifornii i od najmłodszych lat cierpiał na bardzo silne jąkanie. Sam mówił później, że nie pamięta czasów, kiedy mówił całkowicie płynnie. W szkole był wyśmiewany, unikał publicznych wystąpień i przez wiele lat brakowało mu wiary w siebie. Paradoksalnie, gdy siadł do fortepianu i też śpiewał jazzowy scat, jąkanie znikało. Jako nastolatek zakochał się w twórczości Ellie Fitzgerald czy też Louis Armstronga. To właśnie oni zainspirowali go do nauki skatu, a więc jazzowej techniki śpiewania polegającej na improwizowaniu za pomocą pozornie przypadkowych sylab. Podczas pobytu w Niemczech poznał producentów, którzy wpadli na pomysł połączenia jego jazzowego skatu z młodym wówczas Eurodance. Początkowo John bardzo się tego bał i wstydził, że cały świat dowie się o jego jąkaniu. Ale obawy były bezpodstawne, bo kiedy kawałek się ukazał, o 52-letnim wówczas skatmanie mówili wszyscy i to w bardzo pozytywny sposób. Scatman's World ukazało się w 1995 roku, no i podbiło Europę. Utwór trafił na pierwsze miejsca listy przebojów, m.in. w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii czy też Hiszpanii. Jednocześnie większy sukces odniósł sam album o tym samym tytule w Japonii. Tak, w Japonii. Sprzedał się tam w ponad 1,5 miliona egzemplarzy, czyniąc Scatmana jednym z najlepszych sprzedających się zagranicznych artystów w historii japońskiego rynku muzycznego. No to słuchamy już teraz Scatmana w Radiu Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Witam przy mikrofonie Julii Tagrzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house.
4: Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z dwoma przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy.
3: Za chwilę więcej o tym projekcie. Powiemy też w tej godzinie o urokliwym i ważnym miejscu, które powstało na osiedlu Bacieczki w Białymstoku.
5: Na ponad 2 hektarach terenu, który jeszcze niedawno był tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedli Bacieczki, ale też i białostoczanie.
3: Zaprosimy Was też na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. Ale zaczynamy od dobrej informacji dla wszystkich tych, którzy na Podlasiu poruszają się autobusami.
2: Ważne dla mieszkańców Białegostoku.
3: Szykują się zmiany w podlaskim PKS Nova. Będzie więcej połączeń i nowoczesne autobusy. Władze przedsiębiorstwa przewozowego chcą zrestrukturyzować firmę dzięki zmianie sposobu jej finansowania na tak zwaną formułę in-house. Chcemy, aby PKS Nova była naszym podmiotem wewnętrznym. Taki model pozwoli zapewnić spółce większą stabilność finansową, umożliwi długofalowe planowanie i stworzy warunki dla dalszego rozwoju regionalnej komunikacji autobusowej, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
4: To będzie system, w wyniku którego spółka stanie się podmiotem wewnętrznym województwa polskiego, tak zwanym in-house'em. Wynika to z ustawy prawa zamówień publicznych. Spółka, która realizuje zadanie województwa, zadanie, które jest zadaniem zabezpieczenia transportu zbiorowego. W wyniku umowy z województwem ten transport będzie realizowany. W wyniku tej umowy jest to trochę podobny system jak w mieście Białystok, gdzie spółki komunikacyjne czy spółki mają takie właśnie z podmiotami wewnętrznymi. Zawrzemy umowę, w wyniku której określimy tą liczbę wozokilometrów, które chcemy, aby spółka realizowała. Również ten wozokilometr wycenimy, tylko ta wycena będzie też wskazywała maksymalną kwotę pomocy dla naszego przewoźnika. No i jakby też rolą prezesa, pana prokurenta będzie to, aby ta kwota, którą będzie województwo musiało zapłacić, była jak najmniejsza. Na to są wielkie szanse, ponieważ po pierwsze zwiększamy liczbę wozokilometrów, to też spowoduje, że będzie większa liczba sprzedanych biletów. Też te akcje związane chociażby z biletem senioralnym, one też myślę, że będą napędzały to, żeby seniorzy jeżdżąc do sklepu czy do lekarza podróżowali chociażby ze swoją rodziną, z innymi osobami, ale też oczekujemy, że jeżeli ten fundusz wsparcia przewozów autobusowych będzie w władaniu województwa polskiego, to ta spółka jako podmiot wewnętrzny będzie mogła z tych środków skorzystać w całości, czyli wtedy gminy nie będą musiały występować o te środki, co było problemem w minionych 2 latach. Przypominam, że tych środków zwróciliśmy najwięcej w Polsce, tylko wtedy te środki my jako województwo pozyskamy i spółka będzie z nich korzystała.
3: Jak dodaje marszałek Łukasz Prokoryn, władze województwa chcą, aby mieszkańcy mieli lepszy dostęp do transportu publicznego.
4: Celów jest wiele. Chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów. Dzisiaj robimy tych wozokilometrów 9 milionów. Chcemy dokonać wzrostu o 2/3, czyli żeby tych wozokilometrów było 15 milionów, aby nasi mieszkańcy mieli lepszy dostęp do naszej komunikacji. Chcemy we współpracy z samorządami dostosować linie autobusowe, aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom naszych mieszkańców. Chcemy, aby z każdego powiatu, z miasta powiatowego do innego miasta powiatowego można było dojechać maksymalnie z jedną przesiadką, a z każdej gminy do innej gminy maksymalnie z 2 przesiadkami. Bardzo nam zależy, aby transport publiczny w naszym województwie rozwijał się jak najlepiej. I transport kolejowy, i transport autobusowy. No, można powiedzieć, transport kolejowy ma się bardzo dobrze, ponieważ ten pociąg do Warszawy jeździ historycznie szybko, a ten okres będzie jeszcze kilka minut skracany. Mamy budowanych 6 dworców kolejowych w naszym województwie. Mamy rozstrzygnięty przetarg na kolej Białystok Ełk, czyli największy przetarg w ogóle w historii polskiej kolei, ale też nam zależy, aby ten transport publiczny mógł się rozwijać i kolejowy, ale też chcemy przywrócić świetność naszemu regionalnemu przewoźnikowi. Stąd powierzenie sterów tej spółki w ręce 2 ekspertów, dwóch fachowców, pana prezesa Wojciecha Sińskiego i pana prokurenta Adama Byglewskiego. A co też za tym idzie, chcemy też zmienić sposób finansowania, aby ten transport mógł być lepszy, mógł być bardziej dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców. Też chcemy, aby spółka już niedługo, bo w ciągu najbliższych kilku miesięcy zakupi kilkadziesiąt nowych autobusów elektrycznych. Spółka też planuje w przyszłości zakup mniejszych autobusów, które przewożą 20 osób, ponieważ na wielu naszych trasach właśnie takie liczby pasażerów podróżują i to też spowoduje, że te koszty przyjazdów, koszty wozu kilometrów będą zmniejszane. Jestem przekonany, że przed nami dobry okres dla naszego regionalnego przewoźnika. Jestem przekonany, że we współpracy i zarządu województwa, i pana prezesa, pana prokurenta będziemy mogli wielokrotnie się spotykać i mówić o dobrych rzeczach dla naszych podlaskich turystów, ale też podlaskich mieszkańców, którzy korzystają z transportu zbiorowego.
3: Nowy prezes PKS Nowa, Wojciech Sienicki, zapowiada m.in. rozbudowę siatki połączeń.
1: Byłem przez kilka miesięcy doradcą do spraw restrukturyzacji spółki. Dostrzegłem tutaj bardzo duży potencjał w tej spółce. Uważam, że to jest taka perełka, która troszeczkę teraz jest przyćmiona tym sposobem chyba finansowania też tego publicznego transportu autobusowego, który uważam, że zabójczy do tego, żeby takie firmy jak PKS Nowa mogły pełnić rzeczywiście tą publiczną funkcję, tą misyjną funkcję, czyli walkę z wykluczeniem transportowym i danie równych szans dostępu do infrastruktury, do nauki, do szkoły, do lekarza dla wszystkich mieszkańców województwa. Uważamy, że tu jest taki potencjał. Zrobiliśmy już bardzo szczegółowy plan rozwoju. Właśnie chcemy zwiększyć liczbę wozokilometrów z 9 do 15. Zobaczymy, może to będzie 14,5, 15. Badamy jeszcze. Liczymy na ścisłą współpracę z samorządami. Oprócz tego, że oczywiście będziemy tutaj firmą in-house dla Urzędu Marszałkowskiego, to liczymy na współpracę ze wszystkimi gminami i powiatami, dlatego że chcemy ich obsłużyć dobrze, żeby byli zadowoleni. Uważamy, że nasz plan zdejmie z tych właśnie samorządów część obowiązków zapewnienia transportu dla swoich mieszkańców i naprawdę ten kompleksowy system będzie służył wszystkim i jesteśmy bardzo optymistyczni, dlatego że przy tym finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego będziemy mogli zapewnić świetną usługę za takie koszty, które będą na pewno konkurencyjne na rynku. Stan finansów jest taki, że spółka traci pieniądze co miesiąc, dlatego że ma funkcję misyjną, ale nie ma odpowiedniego finansowania i ten wynik finansowy działalności przewozowej będzie mniej więcej taki jak w zeszłym roku, no plus minus, tak? I dopóki się to finansowanie nie zmieni, to my nie widzimy możliwości, żeby robić misję i zarabiać pieniądze. Dlatego tutaj to finansowanie jest kluczowe. I oczywiście tutaj w dalszym ciągu będzie ta strata występowała, ale mamy przyrzeczenie ze strony władz, że nas wesprze odpowiednimi poręczeniami kredytowymi i nie ma zagrożenia dla funkcjonowania spółki, a w przyszłym roku będziemy to przekuwać na ten nowy model, żeby spółka już zaczynała wykazywać zysk, żeby miała pieniądze na rozwój, na inwestycje w tabor, na inwestycje, nie wiem, w dworce i tak dalej, ale w tym roku się nic nie zmieni. Ja myślę, że to w skali roku będzie z przewozów podobna skala, czyli to szacujemy 14-15 milionów na minusie. To jest, proszę Państwa, to jest 1 000 000 zł miesięcznie i to się po prostu w tej chwili nie da przy tym modelu finansowania zmienić.
3: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
4: Pamiętajmy, że spółka PKS Nowa działa jako spółka kapitałowa prawa handlowego na podstawie kodeksu spółek handlowych, czyli ustawy, która reguluje działalność spółek, które są prywatne, nie mają charakteru publicznego, a musi realizować zadanie województwa w zakresie zapewnienia transportu zbiorowego, czyli musi też jeździć tam, gdzie innym spółkom prywatnym to się nie opłaca. I możliwe, że trochę w przyszłości włodarzom województwa może brakowało odwagi, aby się zderzyć merytorycznie z tym problemem. I prawda jest taka, że my dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba powiedzieć, ten sposób finansowania spółki, która realizuje misję publiczną, a działa na podstawie przepisów, które regulują wszystkie spółki prawa handlowego, no tak dalej działać nie możemy, więc stąd decyzja o zrobieniu z PKS-u podmiotu wewnętrznego, tak zwanego in-house'u, co by powodowało, że 80% działalności przychodów spółki będzie wynikało z tej działalności powierzonej, 20% będzie wynikało z działalności komercyjnej, czyli jakichś takich działalności typu wynajęcia autobusu na wesele, czy jakieś inne usługi. I to jest bardzo ważna decyzja, która też myślę, że będzie ten efekt widoczny w ciągu 2 lat. I jestem przekonany, że w połączeniu z tym, że ten fundusz będzie we władaniu zarządu województw, a przez to, że spółka będzie in-house'em, my będziemy mogli w ten fundusz w całości przekazać na działalność tej spółki, spowoduje, że ta sytuacja finansowa będzie z roku na rok lepsza. Ta decyzja, również to właśnie też to powierzenie tej spółki w ręce fachowców największej klasy. Najpierw pan Adam Byglewski, który sobie już mógł spokojnie żyć na emeryturze i korzystać z tego, że przez 30 lat pracował w największej tego typu spółce w tej części kraju, czyli w Adampolu, tą spółkę sprzedał. Jednak zechciał wrócić i popracować dla naszego regionu. Udało się nam wspólnie ściągnąć pana prezesa, który zarządzał oddziałem firmy, która na świecie ma prawie 100 tysięcy pracowników. To pokazuje, że ten pomysł związany z fachowością pana prezesa, pana prokurenta, daje duże szanse, że ten efekt będzie taki, jak go wszyscy oczekujemy.
3: Mówi Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa.
6: Najważniejsze to, co żeśmy uzyskali przez te 6 miesięcy, to jest akceptacja naszych współpracowników, akceptacja tych zmian, akceptacja projektu bardzo ciekawego, nowoczesnego, opartego na naszym doświadczeniu projektu, który pozwoli zwiększyć zainteresowanie naszego społeczeństwa podróżowaniem autobusami, podróżowaniem z PKS Nowa. To było niezwykle ważne i ostatnie dni, szczególnie teraz, kiedy z kadrą kierowniczą już pracujemy bezpośrednio na naszych tych sympozjach, na naszych spotkaniach, pokazuje, że ten efekt został uzyskany. Kolejnym krokiem będzie właśnie rozwój i zmiana podejścia do sieci połączeń w naszym województwie.
3: Mówił Adam Byglewski, dyrektor operacyjny PKS Nowa. A teraz czas na przegląd wydarzeń tygodnia, w którym będzie m.in. o multimedialnej podróży w czasie do przedwojennego Białegostoku, o tym, co się dzieje na Horten Arenie oraz jak uważać na siebie podczas fali upałów.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
7: Magda Tkaczyk, zapraszam. W trasę znów wyruszy turystyczna ósemka. To wakacyjna linia autobusowa województwa podlaskiego, która od 2 lipca do końca sierpnia pozwoli dotrzeć do podlaskich atrakcji bez samochodu, mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką.
7: Chętni mogą z kolei odbyć multimedialną podróż w czasie do przedwojennego Białegostoku. Wystarczy mieć telefon i stanąć w specjalnym osiężnym kręgu, by zobaczyć to samo miejsce, ale sprzed 100 lat. Projekt Kręgi Czasu jest m.in. przy ulicy Akademickiej na wysokości Pałacu Brenic, na ulicy Pięknej i naprzeciwko Kinaton. A my przenosimy się na Horten Arenę w Białymstoku, gdzie część pomieszczeń zmieni swoje oblicze. Powstanie siedziba Galerii Białostockiego Sportu. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę robót. Oblicze zmienił budynek dawnej szkoły przy ulicy Warszawskiej w Białymstoku. Powstała tam kawiarnia Mleko Uciekło, a Stowarzyszenie Dla Innych zatrudniło 23 osoby z różnymi niepełnosprawnościami, by przełamywać bariery. To żywa kampania społeczna. A my zmieniamy temat. Fala gorąca. Dlatego służby w Białymstoku będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są bardzo narażeni na skutki upałów. Jest też ważny apel. Nie zostawiaj dzieci w zamkniętym samochodzie, choćby na chwilę. Ula Miszczak.
8: Nawet do 60 stopni może sięgać temperatura w rozgrzanym pojeździe. Nie pomoże uchylona szyba, czy to, że auto stoi w cieniu. Przebywanie wewnątrz grozi udarem, odwodnieniem, a nawet śmiercią. By ratować życie, funkcjonariusze mogą wybić szybę.
7: Gdy zobaczymy kogoś zamkniętego w samochodzie, dzwońmy na 112. Wsiadamy do autobusu, bo pasażerów białostockiej komunikacji miejskiej czekają dwie ważne zmiany. System indywidualnego otwierania drzwi, a część przystanków będzie przystankami na żądanie, mówi kierowca Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego w Białymstoku i wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej Łukasz Olszewski.
9: W innych miastach to funkcjonuje, to się sprawdza, także nie ma z tym większego problemu.
7: W autobusach są już plakaty informacyjne. A skoro jesteśmy przy autobusach, to policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów przed sezonem urlopowym. Kluczowe jest wcześniej ich zgłaszanie, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
10: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
7: W Białymstoku punkt kontroli autokarów zorganizowano na parkingu przy zbiegu Alei Jana Pawła II i Alei Konstytucji 3 maja. Na koniec konsultacje społeczne strategii prawo do pozostania. Najwięcej uwag do Komisji Europejskiej zgłosili Włosi. Zaraz za nimi byli Polacy, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
11: 70% wniosków z Polski pochodzi z województwa polskiego. To pokazuje, że nasi mieszkańcy, nasze firmy, nasze szkoły, uczelnie, gminy są aktywne po raz kolejny i ten głos jest niezwykle słyszalny w Unii Europejskiej.
7: Propozycje zmierzają do tego, by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszego życia.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: To miejsce, które może przynieść chwilę wytchnienia, ale też przestrzeń upamiętniająca wybitne osoby związane z polską gospodarką. Na osiedlu Bacieczki w Białymstoku powstał Park Przedsiębiorców. Można tam znaleźć ławki, pomosty, ścieżki do spacerowania i dużo ciekawej roślinności. Całość powstała w ramach budżetu obywatelskiego. Z utworzenia przestrzeni dla mieszkańców cieszy się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem, powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Możemy być dumni, że mamy taką zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego, który później to projekt zyskał poparcie białostoczan. Taka wspólna inicjatywa ze strony, po jednej stronie byli przedstawiciele biznesu, lokalnych przedsiębiorców, a z drugiej strony białostoczanie, którzy uznali, że warto, żeby tutaj na osiedlu Bacieczki powstał właśnie taki park. Ale myślę, że równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce. Bo my w Polsce często lubimy pamiętać, trwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo kiedy weszły w życie w grudniu 1988 roku tak zwane przepisy ówczesnego ministra gospodarki Mieczysława Wilczka, które umożliwiły to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, to ci ludzie nie bali się tego, żeby taką działalność założyć i żeby tak naprawdę zmienić swoje życie. Myślę, że wtedy nie mieli świadomości tego, że też zmienią Polskę. Ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim tym, których bliscy są tutaj upamiętnieni w tym miejscu, za to podziękować. I jeszcze na koniec taki cytat, bo niektórzy uważają, że jak jest wystąpienie, to bez cytatu się nie liczy i to jest słabe wystąpienie, że trzeba kogoś zacytować. Chociaż ja akurat uważam, że lepiej mówić od siebie, z tego, co płynie z serca. Ale jest cytat takiego brytyjskiego autora, Jeromiego, autora książki Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, który napisał takie zdanie. Każda alejka w parku prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako białostoczanie możemy być dumni.
3: Pomysł utworzenia takich miejsc upamiętniających przedsiębiorców w całej Polsce pojawił się w środowisku gospodarczym już kilka lat temu, podkreślił prezes Rady Przedsiębiorców Adam Abramowicz.
12: 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół rzecznika małych i średnich przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. I padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom i zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości i wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni, oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Bo wszystkim Polakom będzie się żyło dobrze, lepiej. Nasza ojczyzna będzie bardziej bezpieczna, bo będą środki na obronność. Wtedy, kiedy polska przedsiębiorczość będzie mogła się rozwijać i kwitnąć. Też dziękuję mieszkańcom Białegostoku, bo gdyby nie oni, też by tego parku nie było. To jest niezwykle ciekawe, że region, który może z działalnością gospodarczą, a już na pewno z jakimś wielkim przemysłem się nie kojarzy, pierwszy ufundował i budował taki właśnie park.
3: Wśród uhonorowanych w białostockim parku przedsiębiorców jest Kazimierz Pazgan. Na otwarciu była jego córka Magdalena Pazgan.
13: Pochodzę z Nowego Sącza, jestem pierwszy raz w Białymstoku i bardzo mi się tutaj podoba. To miejsce jest pięknym pretekstem, żeby zadać sobie pytanie, kogo tak naprawdę pamięta nasza historia. Jak było wspomniane, od szkoły podstawowej uczymy się nazw władców, bohaterów bitew i wielkich artystów. O przedsiębiorcach, o ludziach, którzy budowali fabryki, tworzyli miejsca pracy, ryzykowali swoje majątki, zwykle mówimy naprawdę mało albo milczymy. Bardzo często dopiero po ich śmierci okazuje się, jak wielki ślad zostawili w regionach, miastach i rodzinach. Ten park zmienia tę perspektywę. To nie jest tylko zieleń, alejki i mała architektura. To, tak jak było wspomniane, to jest pomnik, nowoczesny pomnik ludzi, którzy współtworzyli polski kapitalizm i dobrobyt kolejnych pokoleń. Ten pomnik mówi ludziom o tym, kto stworzył miejsca pracy, infrastrukturę i wszystko to, wokół czego się obracamy. Stoi za tym odwaga, czyjeś ryzyko i wieloletnia praca. Wśród nich ogromną rolę odegrały firmy rodzinne, często zaczynające od zera, budowane latami, małymi krokami z myślą o budowaniu właśnie na pokolenia. To dzięki nim kapitał, wiedza i odpowiedzialność zostają w Polsce. Alejki nazwane imionami konkretnych przedsiębiorców, m.in. mojego taty, Kazimierza Pazgana, przypominają, że za każdą historią sukcesu stoi konkretny człowiek. Z jego decyzjami, marzeniami, odpowiedzialnością za zespół i za rodzinę. W Polsce po 1989 roku takich ludzi było tysiące, którzy po cichu budowali nową gospodarkę rynkową. Idea pomnika polskich przedsiębiorców w postaci tego miejsca pokazuje, że dopiero od niedawna potrafimy ich za to świadomie docenić. Jestem przekonana, że ta inicjatywa jest jedną z pierwszych materialnych znaków nowego trendu. Mówienia głośno, że przedsiębiorcy są ważni dla wspólnoty, tworzą wspólną tkankę społeczną miast i regionów. Chciałabym, żeby dzieci i młodzież, ludzie lokalni, którzy będą tutaj przychodzić na spacer, czy po prostu popatrzeć, odpocząć, czytali te nazwiska i zadawali sobie pytanie, kim byli ci ludzie, co zbudowali, jak my możemy twórczo kontynuować ich wysiłek. Bo prawdziwą miarą szacunku dla przedsiębiorcy nie jest tylko nazwa alejki, ale to, czy ich wysiłek i ścieżka, którą wytyczali, będzie podążana przez innych. Czy swoją odwagą, wiedzą i pracą zainspirowali innych, aby budować lepszą przyszłość.
3: Pomysłodawca utworzenia parku w Białymstoku, Witold Karczewski.
14: Mamy piękny park, mamy piękny pomnik upamiętniający przedsiębiorców. Droga była kręta i ciernista. Nie udało się to od razu. W pierwszym roku naszego pomysłu zajęliśmy ostatnie miejsce. Ale po roku edukacji społeczeństwa i pomocy dobrych ludzi wyniki okazały się fantastyczne. Zajęliśmy pierwsze miejsce. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować tym wszystkim, którzy głosowali za tą ideę, którzy ten głos oddali. Oni są współautorami tego sukcesu. Mówiono dzisiaj było o królach, o wielkich ludziach w historii, a my dziś upamiętniamy przedsiębiorców. Oni to tworzą dobro tego kraju. I proszę zobaczyć, pani z Nowego Sącza przyjeżdża pierwszy raz do Białegostoku. Kto to sprawił? Park. Pani jest zachwycona. Tu niedźwiedzia pani nie spotka. Białystok bardzo się rozwinął. Dbamy o to miasto. Ja myślę, że ten park będzie miejscem spotkań, rozmów, relaksu i będziemy o jego dbali. Tu można założyć setki kamer, ale to wszystko zależy od ludzi. Jak będziemy o to dbali? Były protesty na początku, teraz wszyscy zadowoleni, dobrze z tym wszystkim jest.
3: Mówił pomysłodawca utworzenia Parku Przedsiębiorców w Białymstoku Witold Karczewski. Tymczasem zajrzyjmy jeszcze do Zawad, gdzie funkcjonuje nagrodzony Podlaską Marką Roku ośrodek sportowy. Jest tam pole golfowe, boiska do squasha oraz do piłki nożnej. Mnie szczególnie zainteresowało właśnie pole golfowe. A spotykamy tutaj kierownika obiektu, pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Pole golfowe funkcjonuje nam bardzo fajnie, gdyż ma około 70 stałych klientów, czyli stałych bywalców, którzy są członkami Akademii. Na następny kurs, na pierwszy stopień golfowy już zapisało się około 20 osób, więc powoli pole golfowe dobija do setki.
3: Golf to też taka dość nowa dyscyplina.
15: Tak, golf uważany jest przez ludzi za sport dla bogatych, a wcale tak nie jest. Bardzo fajny sport, gdzie można spokojnie się wyciszyć. Przychodzą tam ludzie czasami na cały dzień, więc przychodzą o godzinie 9 rano, wychodzą o 17, w międzyczasie coś jedzą, coś wypiją, porozmawiają, pójdą, pograją i tak ten dzień zlatuje. Bardzo fajny sport, dużo samodyscypliny, no i przede wszystkim ma taki plus, że tutaj nigdy nie jesteś dobry. Zawsze dążysz do tego, żeby być coraz lepszym i to dopinguje tych ludzi, którzy przychodzą do tego, żeby tam uczestniczyć w tych zajęciach.
3: Ogromna połać trawy, piłeczka, dołek i człowiek.
15: I człowiek na tej ogromnej przestrzeni. Są dołki, jest też strzelnica, gdzie można sprawdzić, jak daleko człowiek może tą piłką uderzyć, więc pełnia możliwości gry w golfa. Dodatkowo w pomieszczeniu posiadamy dwa symulatory z prawdziwego zdarzenia, symulatory golfowe, gdzie gra się prawdziwym kijem, prawdziwą piłką, na prawdziwym polu golfowym, na prawdziwej strzelnicy, więc nic, tylko przychodzić i próbować. Jeśli chodzi o boisko piłkarskie, ono było otwarte też zimą, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, natomiast teraz codziennie od 17 do 22 mamy boisko zajęte przez różne grupy, od maluchów przez młodzież do osób dorosłych, seniorów w pewnym wieku. Po prostu ludzie lubią pograć w piłkę. No i dochodzą też weekendy, gdzie przychodzą często okoliczni chłopcy. Nie żałujemy im miejsca do grania, więc mogą sobie zawsze pograć. Dodatkowo weekendy też wynajmy. Obiekt znajduje się niedaleko, tak jak się mówi, Zawady, że ludzie sobie wyobrażają, że jest to w pewnej odległości. Nie, jest to bardzo blisko od obwodówki w okolicach starego Oszona Produkcyjnej. Wjeżdża się w prawo w osiedle i niedaleko, 2 kilometry, jest obiekt na Zawadach. Obiekt nowoczesny, w pełni wyposażony, ekologiczny też, nowoczesnym socjalem. Świetne warunki do uprawiania sportu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy wynajmują u nas korty, boisko komercyjnie, ale też okoliczni mieszkańcy korzystają z tego, co tylko pokazuje, że taki obiekt jest potrzebny w tym miejscu.
3: Jedna z bardziej nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się dyscyplin to jest właśnie padel. I wy na to odpowiedzieliście tymi kortami.
15: Dokładnie. Mamy 4 korty do padla. W tym roku zaczęliśmy, tak jak mówiłem, korzystać. Bardzo duże zainteresowanie zarówno grą, jak i wypożyczenie sprzętu. Posiadamy też w swoich szeregach instruktora, który tłumaczy osobom początkującym, na czym to polega. Jeżeli ktoś nigdy nie grał, może przyjść, jesteśmy w stanie wytłumaczyć, pouczyć, razem zagrać. W przyszłości planujemy zadaszenie kortów do padla, więc będzie to już obiekt całoroczny.
3: A na razie plus jest taki, że gramy na świeżym powietrzu.
15: Tak, ja uważam, że to jest nasz główny atut w chwili obecnej, gdyż pogoda jest fajna, nawet jak jest troszkę chłodniej, kwestia dobrego ubioru i zapraszamy. Dysponujemy szatniami i prysznicami, więc nie ma problemu, żeby przyjść, przebrać się, pograć, a potem doprowadzić się do stanu wyjściowego.
3: Czy macie tam jakieś zaplecze gastronomiczne?
15: W chwili obecnej w Akademii Golfa funkcjonuje coś na kształt zaplecza gastronomicznego, gdzie można zjeść coś słodkiego, wypić kawę, herbatę, wodę.
3: No to super, w takim razie zapraszamy.
15: Zapraszamy do rezerwacji. A wszystko na stronie miejsko-aktywnych, w zakładce padel, boisko, gdzie wszystko można się dowiedzieć, zarezerwować, ale jest też możliwe zrobienie tego na miejscu.
3: Dzięki wielkie. Kierownik Ośrodka Sportowego Zawady, pan Andrzej Duda, był dzisiaj gościem Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Służby zapowiadają kontrolę m.in. kąpielisk, autokarów i miejsc wypoczynku. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje kontrolerzy sprawdzą m.in. miejsce i sposoby przygotowywania pożywienia, bazy noclegowe czy pojazdy, którymi odpoczywający będą jechali na obozy i kolonie. Wojewoda Jacek Brzozowski apeluje do rodziców o sprawdzanie organizatorów i miejsc wypoczynku.
16: No, przed nami bardzo sympatyczny okres. W województwie podlaskim i w całym kraju rozpoczynamy letnie wakacje, ale z punktu widzenia służb i instytucji, które dbają o bezpieczeństwo i mieszkańców województwa podlaskiego, ale także wszystkich tych, którzy jako turyści do naszego regionu przyjadą, a ich bardzo serdecznie zapraszamy, to jest ta wielka troska i dbałość o bezpieczeństwo. Rzeczywiście mam nadzieję, że to bezpieczeństwo to będzie coś, co zapewnimy wszystkim zgodnie z nie tylko przepisami prawa, ale też zdrowym rozsądkiem. Mniejsza swoboda, z którą mamy do czynienia podczas każdego wypoczynku, nie oznacza mniejszej ostrożności. To, do czego zachęcamy wszystkich, to przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo i działanie w myśl bardzo prostej zasady, którą wszyscy dobrze znamy. Bądź mądry przed, a nie po szkodzie. I to, o co apelujemy wszyscy razem, to o ten rozsądek. Rozsądek nie psuje wakacji, rozsądek nie psuje wesołej i sympatycznej wakacyjnej atmosfery. Zdrowy rozsądek pozwala na to, aby cało i zdrowo wrócić z wakacji i rozpocząć nowy rok szkolny. To, co jest dla mnie bardzo ważne i z takim apelem zwracam się do 150 tysięcy rodziców dzieci, którzy rozpoczną wakacje w naszym regionie i w naszej ojczyźnie. Sprawdzajmy, gdzie jedzie nasze dziecko, z kim jedzie na ten wypoczynek, gdzie jedzie, kto będzie sprawował rzeczywistą opiekę podczas tego okresu i wreszcie w jakich warunkach nasze dzieci podczas tych wakacji będą przebywały, bo to są często działania traktowane jako formalność, a ja uważam, że to nie są formalności, to są po prostu decyzje, które w konsekwencji wpływają na nasze wspólne bezpieczeństwo. Drugi apel kieruję do naszych najmłodszych i trochę starszych uczniów, którzy, tak jak powiedziałem, w liczbie 150 tysięcy rozpoczynają te wakacje. Nie lekceważcie zasad związanych z bezpieczeństwem. Wakacje oczywiście to czas radości i beztroski, ale najczęściej wszystkie problemy biorą się od takich bardzo prostych słów: nic się nie stanie. Ja życzę, żeby się nigdy nic nie stało, ale doświadczenie i praktyka uczy i pokazuje, że jednak to zdroworozsądkowe podchodzenie do różnych sytuacji może mieć bardzo pozytywne skutki, a o to nam chodzi. Żadna procedura nie zastąpi uważności. Żadna procedura nie zastąpi zdrowego rozsądku.
3: Kuratorium sprawdzi organizatorów wakacyjnego wypoczynku, zapowiada podlaski kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło.
17: Jeśli mówimy o okresie wakacyjnym, to chyba najpiękniejszy czas w roku szkolnym tak naprawdę, bo najpiękniejszy czas i wszystkim nauczycielom, i uczniom, i rodzicom, tak myślę. Ale bezpieczny wypoczynek letni 2026. Liczba uczniów, którzy rozpoczną ferie letnie, to jest 148 993 uczniów. W tym w samym mieście Białystok 48 780 uczniów. Liczba zgłoszeń wypoczynku letniego dzieci i młodzieży prowadzonego przez organizatorów województwa podlaskiego to jest 543 takie zgłoszenia. Jakie to są zgłoszenia? Organizatorzy wypoczynku to fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, organizacje harcerskie, organizacje pożytku publicznego, szkoły organizujące zajęcia w formie półkolonii, podmioty komercyjne. Działania podlaskiego kuratora oświaty związane z bezpiecznym wypoczynkiem. Informacja skierowana do organizatorów wypoczynku dotycząca zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku oraz zgłaszania do bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej i tutaj gorący apel do rodziców. Jeżeli dziecko korzysta z organizowanej formy wypoczynku, bardzo proszę sprawdzić, czy ten wypoczynek jest właśnie zarejestrowany w takiej bazie, ponieważ jest to kluczowe, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. Listy do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek z prośbą, aby na zajęciach kończących ten rok szkolny omówione zostały tematy dotyczące zasad bezpiecznego zachowania, postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia naszych uczniów i wychowanków oraz potencjalnych zagrożeń, w tym na przykład gwałtownych zjawisk pogodowych. Informacja ABC bezpiecznego wypoczynku letniego skierowana do rodziców uczniów umieszcza zaznaczona na stronie internetowej kuratorium. 20% wypoczynków w całym województwie jest zaplanowanych do kontroli i w pierwszej kolejności kogo będziemy kontrolować? Organizatorzy zgłaszający wypoczynek po raz pierwszy, organizatorzy, u których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, organizatorzy, wobec których podlaski kurator oświaty powziął informacje o nieprawidłowościach. Weryfikacja przez pracowników kuratorium oświaty w Białymstoku oraz odpowiednie służby każdego sygnału dotyczącego organizowania tak zwanego dzikiego wypoczynku. Wspólne kontrole przeprowadzone z przedstawicielami policji, sanepidu, w szczególności w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości przez rodziców uczestników lub służby lub inne osoby. Prowadzenie zakładki wypoczynek na stronie internetowej urzędu, gdzie znajdują się materiały instruktażowo-informacyjne z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz stosowne akty prawne, udzielanie informacji i monitoring przebiegu wypoczynku przez pracowników kuratorium oświaty w Białymstoku oraz stały kontakt z policją, sanepidem, strażą pożarną. Apeluję do rodziców. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że mówimy o zorganizowanym wypoczynku, ale te dzieci, które pozostają w domach, niech będą bezpieczne w sieci. Niech to będzie też czas, który Państwo w pewien sposób będziecie kontrolować, ponieważ jeżeli mówimy o zagrożeniach, to przede wszystkim mówimy o hajcie, mówimy o tym, z jakich stron też młodzież czasami trafia, korzysta, więc o to gorąco apeluję. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych dzieci jest po prostu najważniejsze.
3: Warunki sanitarne obiektów wypoczynku i kąpielisk skontroluje podlaski sanepid, mówi jego szefowa Maria Siewko.
18: Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje swoim nadzorem wszystkie formy wypoczynku. Przeprowadzamy kontrole zarówno ze względu na planowane kontrole, jak i na interwencje. W tym roku skontrolowano już 129 obiektów wypoczynku. W zakresie bezpieczeństwa planujemy 295 kontroli, w tym 185 kontroli zakładów małej gastronomii, 88 kontroli automatów do lodów i 22 kontrole zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, a też 40 kontroli żywienia typu otwartego. I w przypadku higieny bezpieczeństwa żywności kontrole nasze skupiają się głównie na stanie sanitarno-higienicznym urządzeń, na których przygotowywana jest żywność dla młodzieży, również stanie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń, urządzeń, w których są przygotowywane, stanu zdrowotnego personelu, który przygotowuje żywność, prawidłowości procesów technologicznych, jakości posiłków wydawanych i jadłospisów przygotowywanych. W zeszłym roku skontrolowaliśmy 148 obiektów. Stwierdzono jedynie 8 obiektów w placówkach, których stwierdzono nieprawidłowości.

0: została przebadana. Kąpieliska, które są zgłoszone i woda zdatna jest do kąpieli, są publikowane na bieżąco w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeżeli chodzi o promocję zdrowia i form edukacji młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, to w tym roku Inspekcja Sanitarna prowadzi kampanię edukacyjną LAS. Jest to Letnia Akademia Sanepidu. Twoje decyzje mają znaczenie i w zakresie zajmują zdrowie w warunkach ekstremalnych, zachowania cyfrowe i społeczne, przede wszystkim żywność i zatrucia, czyli decyzje konsumenckie i zdrowie i sytuacje ryzykowne. Jest to akcja, która współpracuje razem z harcerzami.
1: Sporo dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego wyjedzie na obozy zorganizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, mówi komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
2: Już za parę dni, za dni parę, chciałbyś powiedzieć, że chwycę plecak i gitarę i tak będzie. Ponad 3000 młodzieży harcerskiej wyruszy na swoją przygodę. To jest znacząca część tych, którzy będą wypoczywali w naszym województwie. Prawie 40 obozów, które organizujemy jako chorągiew w tym momencie, 200 przeszkolonych instruktorów do tego, aby pełnić funkcję opiekunów. To tak można powiedzieć w skrócie, i 80 przeszkolonych komendantów tych obozów wraz z ich zastępcami, tak aby sprawowana opieka nad dziećmi, które zostały nam powierzone pod opiekę, czuły się bezpiecznie, a wy ze spokojem, żebyście mogli korzystać z tych chwil, kiedy dzieci nie ma w domu. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są na co dzień dostępne państwu, tak samo i nam. Szczególna współpraca jest między nami a Strażą Pożarną. Od 2019 roku dzwonimy do siebie rano i wieczorem, aby przekazać informacje o tym, jak przebiega nasz wypoczynek, czy wszyscy są bezpieczni, czy coś się wydarzyło. I ta współpraca już weszła nam na taką codzienność i na codzienną pracę.
1: Mówił komendant chorągwi białostockiej ZHP, harcmistrz Krzysztof Jakubowski.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: A co wy na to, żeby spojrzeć na Białystok okiem aparatu fotograficznego i wziąć udział w konkursie na zdjęcie do kalendarza miejskiego? O całym przedsięwzięciu opowiedział wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a spotkał się w tym celu z dziennikarzami nieprzypadkowo w Parku Planty w białostockiej Różance.
4: Są takie produkty miejskie, wydawnictwa miejskie, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród nie tylko białostoczan, ale i osób spoza naszego miasta. Jednym z nich jest wydawany przez miasto Białystok od kilku lat kalendarz miejski, wielokulturowy, w którym można znaleźć święta z różnych religii związanych z naszym miastem. Święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie. Jest to takie wydawnictwo, w którym zawsze co roku staramy się mieć pewną myśl przewodnią, prezentując konkretne zdjęcia. Mieliśmy już kalendarz z muralami, kalendarz prezentujący białostockich sportowców, kalendarz prezentujący łąki kwietne, a w tym roku mamy cieci, które w różnych charakterystycznych punktach miasta pokazują nasz Białystok od tej nieco młodszej strony. No i jak co roku, mniej więcej w kwietniu, maju przygotowujemy się do kolejnego wydania tegoż kalendarza na rok już 2027. I w tym roku, podobnie jak kiedyś, wiele lat temu, uznaliśmy, że warto oddać tworzenie, czy też współtworzenie tego kalendarza samym mieszkańcom Białegostoku. Dlatego ogłaszamy konkurs na zdjęcia, które mogą się znaleźć w tymże kalendarzu. Każdy będzie mógł do 14 sierpnia wysłać od 1 do 3 zdjęć w poziomie, które będziemy wybierali, by pojawiło się na 13 kolorowych planszach w kalendarzu. Mam nadzieję, a doświadczenia w tym zakresie mamy, że białostoczanie, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca, chociażby zdjęcia z tej urokliwej Różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek, po to, by to wydawnictwo jak zawsze cieszyło oko, a przede wszystkim by pokazywało wielokulturowy charakter naszego miasta. Zachęcam więc wszystkich do tego, by sięgnąć do strony internetowej białystok.pl, do mediów społecznościowych miasta Białegostoku, by zapoznać się z regulaminem tego konkursu, no i przede wszystkim by zrobić fajne zdjęcia, które będą się mogły pojawić w tymże kalendarzu.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Szczegóły konkursu przybliżyła Agnieszka Burlińska-Skarżyńska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
5: Konkurs jest skierowany do pełnoletnich białostoczan. Zdjęcia należy przesyłać w formie cyfrowej na adres skrzynki mailowej promocja@um.białystok.pl do 14

0: 4 sierpnia bieżącego roku. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia o określonej rozdzielczości. W konkursie jest to określone 300 dioptrii. Prezydent miasta Białegostoku powołał oczywiście komisję konkursową, która te zdjęcia będzie oceniać. Liczy się oczywiście wrażenie estetyczne, artystyczne, siła przekazu zdjęć, zgodność zdjęcia z tematyką konkursu. Konkurs ma na celu pobudzić mieszkańców Białegostoku do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. To państwo codziennie spacerując, czy do pracy, czy wspólnie z rodzinami przez nasze miasto, dostrzegacie jego detale, odkrywacie miejsca, albo po prostu doskonale wiecie, które miejsca są najciekawsze do pokazania i to jest szansa dla państwa, żeby je pokazać w formie fotografii. Na wszystkich państwa, którzy będą laureatami tego konkursu, czekają naprawdę wartościowe nagrody, więc myślę, że warto wziąć udział.
1: Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po aparaty fotograficzne, aparaty komórkowe, jeśli odpowiednio mają rozdzielczość, i róbmy dobre zdjęcia, które znajdą się w kalendarzu miejskim na 2027 rok.
2: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Macie ochotę zaistnieć w takim kalendarzu? To otwórzcie oczy, wyciągnijcie aparat fotograficzny albo telefon i do dzieła!
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
2: Przez całe lato będzie można patrzeć na Białystok z perspektywy lotu ptaka, a konkretnie rozległych zielonych tarasów i zielonego dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej. Postanowiłam sprawdzić, jak to wygląda i wybrałam się z mikrofonem na rekonesans. A moją przewodniczką jest rzeczniczka instytucji Małgorzata Jopich.
3: Radio Złote Przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: No i już się tutaj przygotowujemy do pokonania 100 schodków na górę, około 100, jak najbardziej. Państwo też postanowili skorzystać z możliwości zwiedzenia tarasu Opery?
5: Tak, oczywiście. Mamy tutaj gości nawet z Katowic, którzy szczególnie zainteresowani są Operą i widokiem na cały Białystok.
4: Jak wrażenia z Białegostoku? Wrażenia
6: niesamowite. Jesteśmy tu nie po raz pierwszy, także przyjeżdżamy tutaj, pani Jola nas wszędzie oprowadza i wszystko nam pokazuje, także jesteśmy bardzo zadowoleni. I dzisiaj wyjeżdżamy i przed wyjazdem właśnie zaliczamy Operę.
4: Dzisiaj będziecie chcieli popatrzeć z tarasu na Białystok.
6: Tak, naprawdę. Chciałem się wrócić na dół, kupić bilety, żeby zobaczyć ten widok właśnie z tarasu na cały Białystok.
7: Jestem zakochana w Białymstoku i w tych okolicach, w ogóle w całym Podlasiu, a jesteśmy z Katowic. Jest ogromna różnica.
4: No dzisiaj wchodzimy na taras zaraz.
7: No ja muszę zostać, bo ja nie dam rady.
5: Idziemy, no i ta masa zieleni, tutaj, prawda, wokół Opry, naprawdę jest imponująca.
4: Bardzo. A jeszcze pogoda, słońce świeci.
5: Dokładnie, jest cudownie. Centrum miasta, a cisza, spokój i tylko słychać śpiew ptaków.
4: My się dzielimy, państwo do windy, a my na schodki.
8: Mamy schodkami już?
4: Zaczyna się wejście tutaj w takim pięknym tunelu. Unosimy się w górę kręconymi schodami metalowymi.
8: Poręcze po obu stronach, można się przytrzymać, proszę państwa, jest bezpiecznie, jest pięknie.
4: Te schody to taki w zasadzie tunel obrośnięty wspaniałym bluszczem.
8: I tu już widzimy coraz piękniejszą panoramę Białegostoku.
4: To może zatrzymajmy się, spójrzmy wysoko.
8: Nowe wieżowce, które pchną się w górę przy ulicy Legionowej. Pozdrawiamy mieszkańców.
4: Chyba jesteśmy już na wysokości tego 10 piętra.
8: Tak mi się też wydaje.
4: To wygląda na to, że w połowie jesteśmy.
8: I oto wchodzimy na nasz piękny taras na dachu Opery. Proszę bardzo, jesteś pierwszym gościem w sezonie letnim 2026 na tarasie Opery.
4: Co my widzimy?
8: No przede wszystkim cudowny, rozciągający się po każdej stronie widok na nasze piękne miasto. Na samym tarasie można się poprzechadzać, bardzo proszę. Mamy trawę, mamy zieleń, mamy rejskie jabłuszka, które już nie kwitną, ale jak najbardziej są.
4: Altanka.
8: Wytyczone ścieżki oraz rzeźba. Słynna rzeźba, bardzo charakterystyczna dla naszego budynku, głowa kompozytora. Z takich ciekawostek powiem, że mówi się na mieście, że osoby, które odwiedzają naszą Operę, odwiedzają dach, mogą podejść do tej rzeźby i włożyć dłoń w usta kompozytora.
4: To jest, rozumiem, że Moniuszko?
8: To jest po prostu kompozytor.
4: Taka rzeźba, symbol.
8: Tak, rzeźbę przygotowała, zrealizowała pani Teresa Murak i nazywa się ta rzeźba właśnie głowa kompozytora. Spróbujemy z tą dłonią? Czy spotka nas szczęście?
4: No i mnóstwo drzew, rzeczywiście, jabłonek.
8: Tak naprawdę najlepiej o tej roślinności na naszych tarasach opowiedziałby nasz operowy ogrodnik, pan Adam, którego dzisiaj nie spotkaliśmy, więc postaram się jakoś godnie go zastąpić i opowiedzieć słuchaczom Radia Złote Przeboje o tym, co można tutaj zobaczyć. Wchodziliśmy krętymi schodkami, było ciężko, była zadyszka, ale już jesteśmy na górze i tam widzieliście na ścianach pnącza, to jest winobluszcz, dość odporny na warunki atmosferyczne.
4: To ciekawe, ten winobluszcz z obecnie zielonego jesienią robi się wspaniale bordowy.
8: Tak jest, zmienia barwy i naprawdę jest na co popatrzeć.
4: Ale ta zieleń teraz też jest przyjemna, świeża i wiosenna.
8: Tak jest, na dodatek dziś mamy przepiękną pogodę, zaraz na taki spacer.
4: Ptaki zamieszkały tutaj na dachu. Opera spełnia też postulaty współczesnych architektów, którzy mówią, że no niestety nasze miasta są zbyt zabetonowane i potrzebują tej zieleni, chociażby właśnie na zielonych dachach. I na takim jesteśmy, jednym z niewielu wciąż niestety w Białymstoku.
8: Tak jest, jednym z niewielu, ale bardzo chętnie odwiedzanym przez mieszkańców nie tylko Białegostoku, bo wiemy, mamy świadomość tego, że każdy, kto do Białegostoku przyjeżdża z innych miast czy z innych krajów, bardzo chętnie odwiedza nasz taras właśnie po to, żeby podziwiać piękną panoramę miasta.
4: Czy limitujecie czas pobytu na tarasie?
8: Oczywiście, że nie.
4: W jakich godzinach taras będzie przez całe lato otwarty?
8: Na nasze piękne tarasy można wejść w każdy weekend czerwca, lipca i sierpnia pomiędzy 12 a 20. W czerwcu można kupować bilety do godziny 19, a w lipcu i sierpniu do 19.30. Ta roślinność, która znajduje się tutaj na tym dachu, musiała być dobrana pod kątem wytrzymałości na zmienną pogodę. To jest taki typowy tak naprawdę ogród rekreacyjny, ogród, w którym można spokojnie wypoczywać. Znajdziemy tu takie gatunki jak rajskie jabłuszko, czyli to drzewko, które przed nami rośnie, jałowiec srebrzysty, jest też pięciornik, tawulec, jest krzewuszka, jest róża czarna i są tu też takie drobne, płożące jałowce. Tu z tej strony robimy obrót.
4: Spore trawniki.
8: Tak jest, spore trawniki na dachu, ale także spore trawniki mamy na średnich tarasach, na tak zwanym piątym piętrze. I tam z kolei znajdziemy zupełnie inne rośliny, bo tam już znajdziemy kokornaki i dławierze, są dziko rosnące czarne róże, są tuje kuliste, jest śnieguliczka.
4: Sedno tego miejsca, czyli widok na Białystok. Tutaj dookoła możemy tego tarasu spacerować i podziwiać sporą część miasta.
8: Tak jest, dodajmy jeszcze taką ciekawostkę, że nasz taras czasami jest też wykorzystywany przez młode pary. Odbywały się tutaj na przykład śluby na dachu. Jest taka możliwość.
4: Z dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, mogę powiedzieć z dachu Białegostoku. Gosia Jopich, rzecznik Opery i Filharmonii Podlaskiej, dziękuję Ci bardzo za tę wspaniałą wycieczkę.
8: Dziękuję za wizytę i zapraszam jak najczęściej.
3: Istotne w Białymstoku.
4: Każdego roku na świecie marnuje się ponad 1 000 000 ton jedzenia, które mogłoby uratować życie milionom ludzi. Wydaje się to oczywiste, ale wciąż jest z tym problem. Podczas gdy w bogatszych krajach pełne talerze trafiają do kosza, w innych miejscach ponad 300 milionów osób nie wie, czy jutro zje choć jeden posiłek. Wyrzucamy żywność, która dla kogoś innego byłaby jedyną szansą na przeżycie. Każdy zmarnowany bochenek chleba to symbol nierówności. Eksperci ostrzegają, że marnowanie żywności napędza nie tylko głód, ale i kryzys klimatyczny, który uderza najmocniej w tych, którzy mają najmniej. Organizacje humanitarne apelują, każdy z nas może coś zrobić, kupując mniej, planując lepiej, dzieląc się tym, czego nie potrzebuje. W wielu miastach powstają banki żywności, które ratują jedzenie przed zmarnowaniem. Także w naszym mieście są dwa takie miejsca. Wybrałam się do jednego z nich.
3: Radio Złoto. Te przeboje w wyjątkowym miejscu.
4: Radio Złote Przeboje odwiedza dzisiaj białostocką jadłodzielnię przy ulicy Krakowskiej 1. Spotykam tutaj wiceprezeskę Fundacji Spesalwy, która prowadzi to miejsce, panią Monikę Lewczuk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Już kilka osób, jak otwierałam, to przyszło i pytało, czy jest jakaś żywność, będzie też, mam jakąś dostawę. Jadłodzielnia funkcjonuje przede wszystkim na zasadzie takiej, że to mieszkańcy miasta Białegostoku dzielą się żywnością. Mamy oczywiście też trochę tych różnych sklepów, sklepów, od których bierzemy żywność, czy różnych innych organizacji, które nam przekazują, ale to nie są duże ilości bardzo, ale opieramy się przede wszystkim na mieszkańcach, którzy przynoszą.
10: Kiedy jest największy ruch?
9: Zazwyczaj jest to tak po godzinie 16, ale też są seniorzy, którzy przychodzą gdzieś tam koło godziny 12. Wtedy zaczyna się jakby największy ruch. No z rano zazwyczaj przychodzą osoby, które nie pracują. Zazwyczaj są to te osoby w kryzysie bezdomności. Spora część seniorów, która przychodzi, patrzy, czy coś pozostało na półkach.
10: Działacie już tutaj od 2018 roku. Jak się to wszystko rozwijało?
9: Tak, już troszeczkę działamy, więc mieliśmy lata lepsze, gdzie zwłaszcza był początek, było bardzo wielkie zainteresowanie przekazywaniem żywności. Później to się unormowało. W tej chwili też mieszkańcy dzielą się, ale oczywiście to już nie są takie ilości, że mamy ogromne tutaj zasoby, bo też warto zwrócić uwagę, że osób biorących żywność też przybywa nam tak naprawdę z roku na rok i tutaj też może to też tak widać, że tej żywności nam po prostu maleje i nie oznacza to, że tak naprawdę mniej osób przynosi albo tej żywności mniej się tutaj gromadzi, tylko po prostu ta żywność za każdym razem się rozchodzi. Ja też widzę tak z każdego roku na rok, że jak przywozimy, nie wiem, całe samochody tej żywności, no to ona nam znika w ciągu, nie wiem, tak godzinki, dwóch godzinek, więc tutaj byłoby trzeba naprawdę wiele ton tej żywności, żeby tak naprawdę każdy mógł skorzystać.
10: Tutaj widzimy, że weszło dwóch panów, spojrzeli, że nic nie ma i poszli rozczarowani właśnie.
9: Tam myślę, że weszli, trochę się przestraszyli, raczej mikrofonu, no bo tutaj można było się poczęstować jeszcze pasztetem, który tam się znajduje.
10: No jednak drzwi się otwierają, rozmawiamy tylko chwilę, a już kilka osób zaglądało.
9: Osób przychodzących nie brakuje.
10: Wspomniała pani, że macie sporo darczyńców firm. Czy to ma jakąś regularność, czy po prostu od przypadku do przypadku?
9: Nie mamy takiej stałej takiego, że na przykład codziennie czy tam raz tygodnie coś bierzemy. Zazwyczaj korzystamy z uprzejmości darczyńców. Jeśli jest jakaś większa ilość tej żywności, no to ją wtedy bierzemy i otrzymujemy taki telefon, proszę przyjechać. To zazwyczaj tak zdarza się, że to jest kilka razy w ciągu tygodnia.
10: Dzień dobry. Padł pan coś ciekawego tutaj znaleźć do jedzenia?
11: Tak. No dziś i tak, wspomnij. Ja to sam z Białorusi już tu 6 lat mieszkam. Mieszkam, pracuję.
10: Wszystko. Nie wystarcza czasem. Dobrze panu tutaj w Białymstoku?
11: Tak.
10: To tu pasztecik, proszę się poczęstować. Lubi pan pasztet?
11: No, bo tak.
10: Pasztet, ryż, już można skombinować jakiś obiadek.
11: Popatrzcie.
10: Miłego nawzajem.
9: Tak naprawdę jadłodzielnia ma za zadanie i cel, żeby dzielić się żywnością. I zawsze tłumaczymy, że jeśli przychodzisz do jadłodzielni dzielić się tym, co masz, na przykład, nie wiem, leży coś, co cię interesuje, no to jak najbardziej możesz z tego korzystać. To nie jest tylko i wyłącznie miejsce do tego, żeby tylko korzystały osoby, które nie mają, bo z tego miejsca również mogą korzystać osoby, które mają, ale chciałby się też czymś innym poczęstować, co ich tutaj na przykład zainteresuje. A czasami bywają jakieś takie smakułki całkiem fajne, ale jeśli mamy okresy na przykład świąteczne, no to wtedy tutaj bardzo dużo żywności mamy i to widać, że półki i nasza lodówka ugina się.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku w Radiu Złote Przeboje.
10: To proszę przypomnieć, co można przynosić, a czego nie.
9: Do jadłodzielni przede wszystkim przynosimy produkty, które są zapakowane fabrycznie, czyli najlepiej tutaj już wspomniany był wcześniej pasztet, ale też są konserwy, mogą to być różnego typu przetwory i tutaj już chodzi zakres nasze własne, które mamy i czasami z roku na rok na przykład, nie wiem, uzupełniamy nasze spichlerze i chcemy poczęstować wcześniejszymi. Jeśli to jest zdatne do spożycia, to jak najbardziej.
10: O, widzę, pan tutaj coś przyniósł. Nic pan nie chcę powiedzieć, ale to miło, że pan się przyszedł podzielić.
11: No to przyniosłem.
10: Zostało coś w domu, dlatego pan przyniósł?
11: No chyba tak.
10: Często pan przynosi tutaj jedzenie?
11: Jak to jest.
10: No widzę, że właśnie tutaj skromność przemawia przez pana, nie chcę się chwalić. Po prostu przyniósł reklamówkę, wykłada jedzenie i idzie. Dziękujemy bardzo.
9: Bo osoby, które przynoszą żywność, robią to z dobroci swojego serca, a osoby, które też tą żywnością chciały się częstować, więc też może być trochę krępujące.
10: Czy często panowie korzystają z jadłodzielni?
11: Tak.
10: I co, przydaje się?
11: Tak.
10: Ruch jest spory, nie da się ukryć. No drzwi non-stop się otwierają.
9: Przez cały okres tak naprawdę otwarcia jadłodzielni tutaj na okrągu ktoś przychodzi. Oczywiście tak w znacznej mierze to są to osoby, które korzystają z tych zasobów, ale całe szczęście są osoby, które też donoszą żywność i to tak w międzyczasie się jakoś tak uzupełnia. Na pewno też mogą być to słodycze, makarony, ale oczywiście nie przynosimy surowego mięsa, bo tu nie mamy zamrażarek do tego, ani też jajek, no bo to są takie elementy, które dość szybko się przypsuwają i różnie to bywa. W okresach świątecznych możemy przynosić wtedy już wszystko, co jest takie już przez nas przygotowane. No tutaj, jeśli chodzi o takie okresy funkcjonowania normalnego, no to nie zalecamy do przynoszenia żywności takiej naszej, ale jeśli ktoś ma na przykład coś z cateringu, jest to też przebadane i mamy 100% pewność, że to na pewno jest zdatne, no to wtedy to troszkę inaczej na to też patrzymy, ale to już wtedy jest ze restauracji i z różnymi certyfikacjami.
10: Tak myślę, że chyba na zdrowy rozum przynosimy to, co byśmy sami zjedli. No jest tutaj lodówka, więc coś przez moment może postać, ale też pewnie nie za długo, chociaż widzę po tym ruchu, że to raczej nie stoi długo.
9: Nie, tutaj żywność nie stoi długo, ona dość szybko zaraz znajduje innego odbiorcę.
4: Radio Złote Przeboje odwiedziło dzisiaj białostocką jadłodajnię przy ulicy Krakowskiej 1. Rozmawiałam z wiceprezeską Fundacji ProSalwę, prowadzącą to miejsce, Moniką Lewczuk.
2: I to tyle w tej godzinie programu. Dzięki wielkie. Julka Grzywa.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Witam przed mikrofonem Julii Grzywa. Już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się w Białymstoku festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Tymczasem trwają intensywne przygotowania do targów i forum sztuki Art Białystok, które odbędą się w październiku w naszym mieście. Dzisiaj w audycji porozmawiamy z głównym koordynatorem wydarzenia, prezesem Fundacji Marszant Januszem Żabiukiem. Ponadto będzie o pewnej kolekcji, która zostanie uratowana. Zanurzymy się też w twórczości białostockich artystów. Porozmawiamy o barwnych abstrakcjach, kolażach i malarstwie figuratywnym Bernardy Nikitorowicz. Jej ekspozycję wciąż można oglądać w białostockiej galerii Marszant. Z kolei Przestrzeń Formy to tytuł nowej wystawy białostockich twórców Eweliny Ramotowskiej i Kamila Kalinowskiego. Ta ekspozycja zostanie z kolei otwarta w najbliższy piątek, 3 lipca w Podlaskim Instytucie Kultury. Opowiemy ponadto o nowej wystawie, która pojawiła się w białostockim ratuszu. Tam możemy poznać oblicza przeszłości, czyli 70 lat działu archeologii Muzeum Podlaskiego. A zaczynamy od Wschodu Kultury.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: Już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się w Białymstoku festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Nie zabraknie w jego trakcie koncertów, spektakli i warsztatów. Przez 4 dni czeka nas ponad 30 wydarzeń skierowanych zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Tegoroczna edycja imprezy potrwa od 9 do 12 lipca. Festiwal Inny Wymiar jest interdyscyplinarnym wydarzeniem organizowanym w ramach projektu Wschód Kultury, będącego efektem współpracy Białegostoku, Lublina i Rzeszowa. Impreza na stałe wpisała się w kulturalny kalendarz Polski. Odbywający się w różnych przestrzeniach Białegostoku festiwal prezentuje bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Podlasia, promując poprzez sztukę wartości takie jak dialog i tolerancja. Imprezę wraz z Białostockim Ośrodkiem Kultury współorganizuje m.in. Narodowe Centrum Kultury, mówi jego dyrektor Robert Piaskowski.
2: Wschód Sztuki to jest koncepcja, którą realizujemy od 15 lat. Białystok jest na tej osi czasu już po raz 13. To, co jest ważne, ten projekt od wielu lat buduje nie tylko wysokojakościowe programy. Każde z miast ma swoją tożsamość, każdy z regionów pokazuje to, co dla niego najbardziej charakterystyczne, ale też zawiązała się taka wspaniała koalicja samorządów, regionów, którą warto rozwijać. W tym roku po raz pierwszy do tego grona dołączają także Suwałki. Pretekstem jest oczywiście rok Wajdy i urodzenie mistrza właśnie w Suwałkach, więc Wajda od nowa wchodzi do naszego grona tutaj wschodnich partnerów, no ale mam nadzieję, że też ta relacja będzie trwała i będzie rozwijana. Ta marka parasolowa Wschód Kultury jest już w Polsce kojarzona, zwłaszcza jeśli chodzi o Białystok, z bardzo wysoką jakością artystyczną, z mądrym kuratorstwem i też takim bezkompromisowym podejściem do dialogu międzykulturowego. Ja pamiętam, że te rozmowy, których tutaj doświadczałem, to było coś, co wywoziłem z Białegostoku, co często pojawiało się w naszych rozmowach, w debatach, no bo to jest też miejsce, w którym my przyjezdni, my goście w waszym mieście możemy się dowiedzieć czegoś więcej o wrażliwości tego miasta i regionu. Także bardzo dziękuję za te wszystkie wspaniałe kuratorskie propozycje, bo one idą trochę w poprzek tej takiej logice klikalności, zasięgowości, wielkiej, gigantycznej frekwencji. Tu jest dużo intymności, dużo mapowania miasta przez przestrzenie nieoczywiste, bardzo dużo uwagi dla państw bałtyckich w tym roku. Bardzo mnie to cieszy, bo przyszły rok to jest prezydencja Litwy w Unii Europejskiej, ale jest też Estonia, Białoruś, no i też konteksty bardziej egzotyczne. Podoba mi się też bardzo w tym programie, na to chciałem zwrócić uwagę, ta dyskusja z dziedzictwem transformacji, architektura transformacji, postmodernizm Białegostoku. Tutaj jest dużo gorzkiej też refleksji, ale też właśnie takiej pamięci, intymnych biografii, bardzo, bardzo też fajnego takiego podejścia do spacerów po osiedlach, po architekturze lat 90., poszukiwania śladów też tych ówczesnych marzeń o zachodzie, o dobrobycie, o szybkiej transformacji.
1: A jak widzi Inny Wymiar, wice wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
3: Wschód kultury, inny wymiar. Jak zawsze gościmy jako ostatni, ale wcale nie znaczy, że jesteśmy ostatni na tej mapie tych trzech wyjątkowych. W tym roku nawet jeszcze czwarte miasto doszło, Suwałki. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, chociaż muszę się poskarżyć trochę na bok, bo rzeczywiście ten wątek, o którym wspominał pan dyrektor, czyli lata 90., bardzo mocno zaakcentowane podczas tegorocznego programu i chociażby dyskusją na temat tego właśnie, co dały lata 90. naszemu miastu, ale też i sztuką, którą można będzie obejrzeć w Akademii Teatralnej, czyli Mleko w Tubce. Ale chcę się poskarżyć, że dlaczego mnie nie wzięliście do dyskusji na temat lat 90., bo trudno znaleźć osobę, która bardziej pamięta o tym wszystkim, bo już jest taka stara. Co się działo wtedy w tym okresie? Tym bardziej, że też my jako miasto w ostatnim czasie chociażby prowadziliśmy rozmaite działania pokazujące na zdjęciach, jak ten Białystok na przełomie lat 80. i 90. wyglądał i muszę przyznać, że jest to nieco zaskakujące. Oczywiście ja się spodziewam tego, w jaką stronę ta debata pójdzie, bo rzeczywiście lata 90. stworzyły dużo różnych dziwnych miejsc i pozostałości, którymi się musimy zmagać, ale jednak zupełnie inaczej Białystok się prezentował na przełomie lat 80. i 90. i ten skok, który odbył się w całej Polsce, bo nie tylko w Białymstoku, jest naprawdę wyjątkowy, więc myślę, że ten wątek jest bardzo ciekawy, podobnie jak wątek związany z tym, że staramy się wykorzystywać miejsca nieoczywiste. Różankę, ogrody Pałacu Branickich, to wszystko dzieje się w przestrzeni miejskiej. Myślę, że nawet sami białostoczanie odkrywają miejsca, o których nie zawsze mają świadomość tego, że w ogóle istnieją, że są na mapie Białegostoku i że w jakiś sposób się wyróżniają.
1: Dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
4: Po ubiegłorocznej edycji festiwalu Inny Wymiar zastanawialiśmy się nad tym, w jakim kierunku to wydarzenie powinno się rozwijać. Dużo dzieje się w naszym mieście, wiele wydarzeń na rynku Kościuszki. Postanowiliśmy wspólnie z zespołem Białostockiego Ośrodka Kultury poszukać nowej formuły, być może troszkę zmodyfikowanej, tak aby dać białostoczanom i przyjeżdżającym tutaj gościom, turystom przestrzeń do bardzo bliskich spotkań i wspólnego doświadczania kultury. Chcemy, aby Inny Wymiar kojarzył się z festiwalem kameralnym, niespiesznym, takim, w trakcie którego właśnie można poznać lepiej swoje miasto i jako turysta poznać uroki Białegostoku. Stawiamy na różnorodność, jeśli chodzi o dziedziny sztuki, bo tak jak co roku, to się nie zmieni. Będzie można i posłuchać koncertów, ale w nietypowych przestrzeniach, bo na przykład w Amfiteatrze Opery Filharmonii Podlaskiej wracamy tam po kilku latach. Będzie można zobaczyć spektakle teatralne, nie tylko w Akademii Teatralnej, ale także w pięknych przestrzeniach, w gościnnych progach Muzułmańskiego Związku Religijnego, ale także i w Muzeum Podlaskim. Ale też bardzo, bardzo zależy nam na tym, aby Inny Wymiar był okazją do promowania lokalności. Naszych twórców, naszych artystów, którzy są niesamowicie utalentowani i chcemy, aby usłyszał o nich nie tylko Białystok, ale i cała Polska. Ale również zapraszamy gości i z Polski, i z zagranicy, więc cieszymy się, że Inny Wymiar nabiera też coraz bardziej tego międzynarodowego charakteru. A przede wszystkim bliska jest nam bardzo idea gościnności. Idea gościnności, która przejawia się w tym, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, otwarty i że w każdej przestrzeni, niezależnie od wieku, będziemy mogli się spotkać i wspólnie doświadczać kultury na najwyższym poziomie.
1: Kuratorka festiwalu Elżbieta Puczyńska.
5: Pozwólcie Państwo, że nie będziemy opowiadać każdego wydarzenia. Jest ich ponad 30. Odbędą się w ciągu 4 dni, a są bardzo różnorodne, są w różnych miejscach, nawet w takich, w których byśmy się mogli tego nie spodziewać. Na przykład koncert w Suchym Stawie Pałacu Branickich. Na pewno Państwo już znacie to miejsce, między innymi zajęć jogi. W czasie festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar zaprosimy również na zajęcia jogi, ale też na zajęcia fitness do muzyki folkowej, czyli tak zwana slawika. Będziemy mogli też uczestniczyć w spektaklach zarówno dla dzieci. Luśka i muzykant zaprezentują utwory i letnie, i o emocjach. Sylwia Dec opowie dla najmłodszych opowieści z Puszczy, a w Akademii Teatralnej dwa spektakle nawiązujące do lat 90. Tutaj właśnie na spektakle będą obowiązywać zapisy, jak również na warsztaty, a zapraszamy na warsztaty haftu z Justyną Żamojdą, co może się wydarzyć na tych wydarzeniach. Będą warsztaty sitodruku, jak też śpiewu tradycyjnego. Dużo, dużo muzycznie będzie się działo, między innymi Cinnamon Gum, między innymi pochodzący z Litwy The Deadly Was a Milkman, Noeb z Estonii, Jegor Zabielow z Białorusi. Ptaki polski gorąco polecam, w kinie Forum usłyszymy nie tylko ptaki, ale również dużo improwizowanej muzyki. Zespół Partes w cerkwi Hagia Sophia zaprezentuje utwory muzyki cerkiewnej. O warsztatach jeszcze Żyłkomania, czyli powracamy do lat 90. plecenia z żyłek i mamy jeszcze przepiękne dwie wystawy, między innymi wystawa Gorzko Władysława Nielipińskiego, który też otrzymał nagrodę Grand Press Photo, i serdecznie zapraszam na plac przed Teatrem Dramatycznym na kino plenerowe, a zobaczymy film Producenci w setną rocznicę urodzin Mela Brooksa, oczywiście ze słowem wstępnym.
1: Kurator festiwalu Mariusz Bieciuk.
6: Na wschodzie kultury w innym wymiarze zawsze ważna jest dla nas ta część taka społeczna, ta, która jest gdzieś blisko, gdzie możemy trochę porozmawiać o sobie. I to, co się cieszę też, że zostało zauważone, czyli i dyskusja, i te lata 90., bo trochę chcieliśmy te klimaty, te rzeczy zasygnalizować. To jest też inspiracja właśnie Aleksandra Salomona, którym gdzieś tworzyliśmy ten program na początku z Narodowego Centrum Kultury w takim naszym zespole roboczym. I ta dyskusja, czyli Białystok Transformacja, jak lata 90. zmieniły miasto, no to wokół tej dyskusji chcieliśmy trochę też jakby budować niektóre wydarzenia. W tej dyskusji wezmą udział Anna Cymer jako moderatorka, Olga Drenda, ale też nasi lokalni działacze, czyli Andrzej Kłopotowski i Katarzyna Sztop-Rutkowska. I chcielibyśmy, żeby ta dyskusja nie dotyczyła tylko właśnie jakby budownictwa, modernizmu, ale ogólnie takiej tkanki społecznej Białegostoku. Tak jak w ogóle lata 90. wpłynęły na społeczność, jak to się zmieniało, no to były to trudne czasy właśnie transformacji, gdzie to wszystko się zmieniało, no i o tym chcielibyśmy porozmawiać, więc tak jak rozmawiałem z panelistami i panelistkami, to ciężko przewidzieć, w którą stronę ta dyskusja pójdzie, bo tam wątków jest bardzo dużo, na pewno warto przyjść, posłuchać, porozmawiać, ale będą też społeczne takie działania właśnie jak warsztaty otwarte, na które można przyjść i dołączyć. Na część obowiązują zapisy, na część będzie wstęp wolny, będzie można po prostu przyjść i spędzić czas. Będzie jak zwykle spacer, będzie też druga dyskusja wokół wystawy Przestrzenie Pamięci i Wyobraźni. I to wystawa, która będzie w centrum Zamenhofa, i to też wystawa nawiązująca do lokalności, ale już nie w polskim wydaniu, tylko nawiązująca do tkactwa wywodzącego się z Kosowa. Autorka jest potomkinią mieszkanek Kosowa i na podstawie tamtej twórczości tkactwa przygotowała wystawę, którą będzie można zobaczyć. W ramach festiwalu będzie też dyskusja, no bo chcielibyśmy pokazywać też taką lokalność z różnych stron, tak? Nie tylko jakby naszą podlaską, ale ta lokalność jest wszędzie, tak? Więc to też chcielibyśmy, żeby się przewijało, żeby to trochę pokazać, żeby ten festiwal był też blisko przez tematykę, jaką porusza.
1: Za identyfikację wizualną festiwalu odpowiada Małgorzata Wróblewska.
7: Inspiracją było dokładnie to wszystko, co właśnie usłyszeliśmy, czyli zarówno lokalność, jak i różnorodność festiwalu. Festiwal ma bardzo wiele elementów, bardzo wiele form, bardzo wiele barw i też bardzo wiele wrażeń. I ta dynamika właśnie jest pokazana w identyfikacji. Ona się będzie trochę zmieniała w stosunku do widza. Każdy zobaczy coś dla siebie i każdy uchwyci te wspomnienia na swój własny sposób. Kolor trochę nawiązuje do lat 90., o których mówiliśmy. Pewne wydarzenia właśnie będą miały te barwy. I też chcieliśmy tą identyfikacją zbliżyć się do naszej grupy odbiorców, którą bardzo szanujemy, i chcielibyśmy, żeby ta identyfikacja została z nami na dłużej, po to, żeby zarówno w kalendarzach, jak i w sercach tutaj naszych odbiorców początek lipca po prostu kojarzył się z innym wymiarem.
1: Mówiła Małgorzata Wróblewska, odpowiedzialna za identyfikację wizualną festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury oraz na wydarzeniu na Facebooku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar.
0: Eko Białystok.
1: Białystok prowadzi pracę nad aktualizacją planu adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030. Mieszkańcy mogą współtworzyć ten dokument poprzez wyrażenie opinii za pomocą specjalnej ankiety. Dokument ma wyznaczać kierunki działań, które pomogą skuteczniej przygotować miasto na wyzwania, takie jak fale upałów, intensywne opady deszczu, susze czy inne zjawiska pogodowe. Ankieta będzie dostępna do 10 lipca na stronie internetowej Białegostoku. A teraz wracamy do kultury. Za chwilę w naszym programie będzie o malarstwie i m.in. jesiennych targach Art Białystok.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Jesienią Białystok stanie się miejscem szczególnego wydarzenia. Przez 3 dni przestrzeń Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zamieni się w centrum sztuki. Żywy ekosystem spotkań, idei i obrazów. Art Białystok, bo o nim mowa, to wydarzenie, które wykracza poza formułę klasycznych targów sztuki. Łączy rynek z refleksją, praktyką twórczą, z myśleniem o mieście, regionie i współczesnym społeczeństwie. Wydarzenie rozwija się w 2 równoległych formatach. Forum Sztuki i Targów Sztuki. Art Białystok to autorski projekt kuratorski Fundacji Marszant, realizowany we współpracy z Politechniką Białostocką, władzami miasta i województwa. Architektura uczelni staje się tu nie tylko tłem, lecz aktywnym uczestnikiem wydarzenia, przestrzenią ekspozycji, myślenia i obecności. Art Białystok w tym roku potrwa od 9 do 11 października. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wydarzenia, o których opowiada główny koordynator, prezes Fundacji Marszant, Janusz Żabiuk.
8: To jest wydarzenie bez precedensu, ponieważ jest to jedno z 3 wydarzeń w Polsce o tej randze. Także to jest istotne i to musimy dobrze i zorganizować, i przemyśleć, no i pokazać, bo to wchodzi w taki rytm rozwoju sztuki w Białymstoku.
1: Pierwsza edycja w tamtym roku. Sprawdziło się?
8: Sprawdziło się zdecydowanie. Oczekiwania były mniejsze niż efekty, co było widać. Było kilku niedowiarków, którzy wątpili, że w Białymstoku to jest taki stereotyp, który funkcjonuje niesłusznie zresztą, że w Białymstoku coś się nie da zrobić albo coś się nie sprawdzi. Ja jestem przekonany, że w Białymstoku wszystko da się zrobić i wszystko się sprawdzi. Natomiast musi być odpowiednia konfiguracja ludzi, którzy potrafią przejść przez trudy organizacji i na pewno to się uda.
1: To w takim razie jak wygląda organizacja w tym momencie, w jakim jesteście? No jeżeli to już jesień, to już wydaje się, że sporo czasu, ale to chwila.
8: W tym momencie kończymy kwalifikacje artystów, którzy wezmą udział w Art Białystok. Będzie około 50 artystów z Polski i z Białegostoku oczywiście, bo wydarzenie ma otwierać perspektywy artystom z Białegostoku, ale też zaprosić sztukę z Polski do Białegostoku, bo kontakty zawsze rozwijają, a nam zależy, żeby sztuka Białymstoku się rozwijała, a potem przejdziemy do promocji.
1: Kto w takim razie zaistnieje w tym roku? Czy można już zdradzić?
8: No trudno wymieniać nazwiska, bo skoro jest ich około 50, wymienimy 3, 4, 5, nie możemy w jakiś sposób wartościować czy klasyfikować artystów. To zrobią odbiorcy, to zrobią miłośnicy sztuki, którzy przyjdą na Art Białystok.
1: Ale członkowie waszego stowarzyszenia Marszant są.
8: Tak, ale stowarzyszenie Marszant jest na takich samych zasadach jak każde inne, może prawie na takich samych, bo ma trochę więcej informacji, jest bliżej, a kto jest bliżej, to zawsze łatwiej mu podjąć decyzję, bo wie jak wygląda organizacja. I niektórzy byli 3 dni na tej pierwszej edycji targów i wiedzą jakie jest zainteresowanie. No i byli pod wrażeniem.
1: Czy jeszcze można się zgłosić, jeżeli ktoś pomyślał, że a może to i miejsce dla mnie?
8: Nie, już nie można się zgłosić. Mieliśmy ponad 100 zgłoszeń. Miejsc mamy około 50, także musieliśmy robić kwalifikacje, analizę, osiągnięć różnych artystów. Nie zrobiliśmy pewnie tego idealnie, ale zrobiliśmy najlepiej, jak to możliwe jest. Teraz dopinanie z artystami szczegółów, ponieważ chcemy wydać katalog do tego wydarzenia. Rozwijamy stronę pod kątem już tego wydarzenia, które nastąpi, czyli prezentujemy sylwetki artystów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, dlatego no, to jest też taka praca już bardziej organiczna, czyli dopasowanie materiałów, które chcemy umieścić i w katalogu drukowanym i prezentacji na stronie wydarzenia Art Białystok. Teraz odbiorcy mogą tylko czekać, my z promocją taką większą ruszymy myślę w drugiej połowie sierpnia, tak około 2 miesiące przed wydarzeniem, żeby dotarło to do wielu osób, bo doświadczenia z ubiegłego roku mówią, że jednak nie dotarło, chociaż mieliśmy dość dużych billboardów, chyba z 9, 18 metrów kwadratowych. Było na Facebooku, było też w różnych innych miejscach i się okazuje, że niektórzy nie wiedzieli o wydarzeniu.
1: Mówił prezes Fundacji Marszant Janusz Żabiuk.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Podlaskim można oglądać nową ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
9: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
1: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
9: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiorach tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
1: Cóż takiego znaleźli?
9: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyckich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
1: Co pokazujecie?
9: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
1: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
9: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego, co można zobaczyć, ale jest wielość historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków, setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
1: A czym teraz się zajmujecie?
9: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania, my również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje, czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
1: A co w Biebrzy badacie?
9: W Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach. Także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
1: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
9: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu, jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienie tam po prostu zdeponował.
1: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
9: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, które my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
1: To też czasem znajdujecie?
9: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
1: Czyli na przykład jakiś garnek?
9: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat. Wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
1: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
9: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Do poznania prehistorii naszego regionu zachęcał archeolog Adam Wawrusiewicz, a ekspozycję pod tytułem 70 lat działu archeologii Muzeum Podlaskiego można oglądać jeszcze do 4 kwietnia przyszłego roku.
0: Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz zobaczmy, co proponują białostockie kina sieci Helios. W międzygalaktyczną podróż w poszukiwaniu zemsty i sprawiedliwości zabierze Was Supergirl. To pierwsza premiera tego weekendu. Przedpremierowo najmłodsi będą mogli zobaczyć Minionki i Straszydła, a starsi Zaproszenie. Amerykański komediodramat o nieoczekiwanym spotkaniu małżeństwa z kilkunastoletnim stażem z parą tajemniczych sąsiadów. Oglądając film będzie można zobaczyć, jak swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, na pewno trzeba wybrać się na ojczyznę. To film, który opowiada o relacji między pisarzem Tomaszem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy. W najbliższy poniedziałek warto z kolei wybrać się do kina Konesera, do Heliosa w Galerii Alfa. Tam o 18:00 zagrany zostanie obraz Takie jest życie. To inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca historia, która rozgrywa się na słonecznym wybrzeżu południowej Sardynii. Pokrzepiająca i wzruszająca opowieść o korzeniach, odwadze i sile, by bronić tego, co najważniejsze. Historia żyjącego po swojemu pasterza, który nagle musi stanąć do nierównej walki z bezkompromisowym deweloperem, chcącym zamienić jego dom i ziemię w luksusowy kurort. Heliosy mają też coś dla fanów historii nie z tej ziemi. I to mistrzowskiego autorstwa. Nowy obraz Stevena Spielberga pod tytułem Dzień Objawienia jest anonsowany w ten sposób. Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył? Dzień Objawienia, obraz science fiction. Do zobaczenia w Heliosach. Ponadto jest też Straszny Film, Obsesja, Toy Story 5 i wciąż jest grany Mandalorian i Grogu, czyli kolejna historia z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To filmy, które zwróciły moją uwagę w repertuarze Heliosów, a w dalszej części audycji będzie jeszcze o zdjęciach i obrazach naszych białostockich artystów.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Drewniane domy, a w tle budujące się bloki, bazary na osiedlach, fury na brukowanych ulicach. To obraz Białegostoku przełomu lat 70. i 80. Poznamy go dokładniej dzięki kolekcji kilku tysięcy unikalnych fotografii Janusza Kalinowskiego. Przeleżały one u autora około 40 lat. Teraz zostaną ocalone od zapomnienia i zniszczenia oraz udostępnione w Mediatece Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na to Białostockiemu Ośrodkowi Kultury ponad 182 tysiące złotych. Projekt obejmuje digitalizację, opracowanie i udostępnienie kolekcji około 6 tysięcy negatywów fotograficznych. To wyjątkowa okazja, by pokazać, jak zmieniało się nasze miasto, jego ulice, codzienność i mieszkańcy. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy z autorem tej unikalnej kolekcji, Januszem Kalinowskim. Panie Januszu, jak pan się czuje, kiedy teraz rozpoczęła się akcja ratowania pana zdjęć, digitalizowania, no i utrwalania chyba już na wieki, no dla przyszłych pokoleń.
10: Świetna sprawa. Bardzo się cieszę z czegoś takiego, bo nie wyobrażałem sobie, że zdjęcia, które robiłem kiedyś, one będą żyły 40 lat, a po 40 latach otrzymają drugą młodość, bo właściwie przedstawienie w formie cyfrowej i pokazywanie w mediatece to już będzie tak jakby drugie życie tych zdjęć.
1: Spojrzał pan na miasto w tamtych czasach bardzo oryginalnie, bo rzeczywiście to był czas, kiedy fotografowali się bardziej ludzie w domach, to były portrety przy stołach, a pan wyszedł z tą fotografią reporterską na Białystok. Skąd wzięła się ta pasja?
10: Lubiłem właśnie spacerować i fotografować to, co się dzieje wokół. Ale jak fotografowałem bardziej takie rzeczy nieoczywiste, na przykład jak był pochód 1 maja, to samego pochodu też fotografowałem, ale też widziałem policjantów czy służby bezpieczeństwa, które stoją na budynkach wzdłuż pochodu z lornetkami w długich płaszczach i obserwuję, co to się dzieje.
1: To i pana obserwowali. Nie bał się pan?
10: Daleko byłem. Byłem niewidoczny.
1: Miał pan dobry zoom już wtedy.
10: Dobry zoom. Różne inne sytuacje też starałem się tak fotografować. Nie to, co jest tam głównym jakby wydarzenia, a to, co się dzieje wokół. Na przykład na 1 maja jeszcze taka sytuacja, że w Zwierzyńcu była zorganizowana wielka loteria, która polegała na tym, że pani siedziała przy biurku i na tym biurku na kartonie było napisane wielka loteria, a wokół nic więcej się nie działo. I tego typu rzeczy czasami też takie dramatyczne. Na przykład wypadek na ulicy Legionowej, gdzie pani, która nie żyła, leżała na ulicy, miała zasłoniętą twarz gazetą, a wokół stał w odległości dosłownie kilku metrów cały wianuszek ludzi, którzy to obserwowali. Teraz takie sytuacje byłyby nie do pomyślenia, ale wtedy tak to wyglądało po prostu. Taka była rzeczywistość. No i starałem się tego typu zdjęcia robić.
1: Temat miasto-wieś. To pana pomysły, czy tutaj organizatorów?
10: Organizatorów.
1: Jak się panu podoba?
10: Bardzo dobre. Wtedy Białystok był takim miasto wsią, tak można powiedzieć, bo ze względu na budownictwo, jakie było w mieście, ale też ze względu na mieszkańców, bo wtedy duże firmy jak Fasty czy Uchwyty ściągały mieszkańców okolicznych wsi, którzy się przeprowadzali do Białegostoku i żyli tutaj takimi zwyczajami, powiedzmy, wiejskimi, wiejsko-miejskimi. I to chyba widać na tych zdjęciach.
1: Tutaj zauroczyło mnie zdjęcie takiego wielkiego lasu wieżowców i wychodek.
10: Tak, i to jest ten kontrast i to jest to, że to żyło obok siebie. Żyły te nowe budynki, które były wtedy nowoczesne i żyły te domki, w których ludzie mieszkali i mieli wychodki, a nie łazienki.
1: Teraz czasem mówimy, że w Białymstoku jest trochę starych drewnianych domów, ale to w stosunku do tego, co widać na pana zdjęciach, to już kompletne resztki.
10: Jest coraz mniej i znikają teraz też, cały czas znikają, na przykład ulica B, Bema, ulica Młynowa, tamte domki drewniane, które jeszcze się zachowały, ale one są już w takim złym stanie, że tam właściwie nie ma co ratować.
1: Dni są ich policzone?
10: Dni policzone. Zobaczymy, czy żelazko się uchowa, bo żelazko jeszcze stoi.
1: No tak, wszyscy się o niego boimy, bo on tak stoi, jest wpisany do zabytków, ale...
10: Nie wiadomo, co się z nim stanie. Na razie jest, może będzie odwyremontowany i będzie malutki fragmencik drewnianego Białegostoku w centrum miasta, w Śródmieściu.
1: Zdjęcia się najpierw znalazły, a dopiero później pan jako autor. I te zdjęcia już się pojawiały w przestrzeni publicznej. Czy pan je poznawał, że to są pan? Na pracę?
10: Tak, poznawałem i nie wiedziałem, skąd one tam się wzięły, ale miałem taką świadomość, że wszystkie negatywy są u mnie. Nie wiedziałem, że część negatywów tych zniknęła, a później się okazało, pan Mariusz mnie zaprosił tutaj do centrum Zamenhofa i pokazał mi te zdjęcia z tych negatywów. Się zdziwiłem bardzo.
1: Gdzieś one zginęły, ktoś kiedyś odkupił, tak?
10: Zniknęły, bo one były w takim domu, który podległ pod rozbiórkę. Teraz tam jest ulica Kaczorowskiego. Mój dziadek zbudował ten dom, a ja tam mieszkałem. Ale później te negatywy trafiły na jarmark staroci. Tam odkupił je taki pan kolekcjoner z Białegostoku i zaniósł do centrum Zamenhofa i oni je zeskanowali.
1: I oni znaleźli pana.
10: I znaleźli mnie później, tak. To ciekawa historia.
1: Co pan myślał o tych swoich zdjęciach, zanim to się wszystko wydarzyło? Nie było panu żal, że one tak po prostu leżą w szufladach?
10: Nie pamiętałem tych zdjęć, bo były one robione 40 lat wcześniej. Później zapomniałem o tych zdjęciach. Zapomniałem tych zdjęć i oglądałem latami. Część tych zdjęć w ogóle nie widziałem na papierze, tylko na negatywie, bo nie wszystkie były odbijane na papier. I tak właściwie dla mnie one przestały istnieć. Dopiero później, jak zacząłem pojawiać się te zdjęcia i niektóre były bardzo charakterystyczne i takie miałem przypuszczenie, że to są jednak moje zdjęcia. No to wtedy to mnie zainteresowało bardzo.
1: Ale śledztwa pan nie podjął. Czekał pan, aż do pana przyszli.
10: Nie, no właśnie nie. Bo nie wiedziałem, skąd one się wzięły, ale i tak właściwie zostawiłem to.
1: To teraz w ogóle, jakie pan ma uczucia, no, że to wszystko przetrwa?
10: Bardzo się cieszę. Coś, co robiłem 40 lat temu, raptem zostaje odgrzebane, odgruzowane. Z tego powstaną jakby archiwizacja, będzie to w jakiś sposób pokazane i to przetrwa następne lata. No to trudno sobie wyobrazić, że zdjęcia, które się teraz robi, za 40 lat ktoś będzie jeszcze oglądał. Zazwyczaj te zdjęcia mają teraz bardzo krótki żywot. Żyją kilka dni, tydzień, dwa tygodnie, są przykrywane następnymi zdjęciami. A tu taki fragment tych zdjęć jakby przetrwał 40 lat. No i chyba następne lata jeszcze będzie gdzieś funkcjonował. Także to jest taka, no, dla mnie duża rzecz.
1: Wygląda na to, że przyczynił się pan do zapisania historii Białegostoku, no, domów, które nie ma, a zostaną na fotografiach.
10: Domów, których nie ma i ludzi, których nie ma, bo ludzie sprzed 40 lat też nie wszyscy do tej pory żyją. Także to jest zapis i ludzi, i sytuacji Białegostoku, i domów, architektury. Taki wycinek tamtych czasów.
1: To będą duże emocje w najbliższym czasie, jak to się będzie wszystko odświeżało, pojawiało gdzieś.
10: Tak, bardzo mnie ciekawi, co jest na tych 5000 zdjęć na negatywach, bo ich nie widziałem też 40 lat. Nie wiem, co tam jest. I czuję, że będę też zaskoczony parę razy, jak będę je oglądał. No ale jeszcze na to trzeba chwilkę zaczekać.
1: Będzie pan brał udział w tych pracach?
10: Postaram się, jak będę mógł. Sprawy techniczne niestety nie potrafię ogarnąć, ale być może, jeżeli będą potrzebne jakieś opisy tych zdjęć, gdzie to było zrobione, w jakich miejscach, to oczywiście bardzo chętnie.
1: Pamięta pan po tylu latach?
10: Niektóre rzeczy, tylko nie wszystkie, niektóre pamiętam. Ale zdjęcia odświeżają trochę pamięć, bo...

0: swojej twarzy.
1: Bardzo dobrze, że teraz jest możliwość robienia tak dużo zdjęć, tylko tutaj jeszcze dobrze było robić jakąś archiwizację i nie wszystko przechowywać, bo niektóre zdjęcia tylko stworzą bałagan, jeżeli ich tego jest bardzo dużo, ale zrobienie porządek w zdjęciach raz na jakiś czas, raz na rok i zostawienie tylko tych najcenniejszych i tak po paru latach stworzy świetną kolekcję zdjęć, do której później będziemy mogli wracać i oglądać je i przypominać sobie sytuacje, jakie były przedtem.
0: Chyba w ogóle mamy teraz problem z archiwizowaniem. Po prostu klikamy, spojrzymy i zapominamy o zdjęciu i dalej, dalej, dalej.
1: Tak, i często po jakimś czasie robi się z tych zdjęć duży bałagan i nie wszystkie zdjęcia zasługują na to, żeby długo je przechowywać, a jakby zrobić taką selekcję kilkudziesięciu zdjęć z jednego roku, to później można do nich wracać i będą przypominać te dobre sytuacje, a jeżeli ich jest bardzo dużo, to te najfajniejsze zdjęcia mogą w tym tłumie zniknąć.
0: Panu zdjęciom to na szczęście już nie grozi, przeleżały tyle lat.
1: Tak, 40 lat, przeszły próby czasu, 40-letnią.
0: Także... O, i to też jest siła kliszy, prawda?
1: Siła kliszy, tak. Wszystko utrwalone na kliszach, nie na papierze, a teraz z tych klisz będą robione odbitki i papierowe będą robione i będzie to zarchiwizowane, także... Świetnie.
0: Nagle taka zupełna niespodzianka. Przetrwa pan w swoich zdjęciach.
1: Przetrwam.
0: Nie spodziewał się pan?
1: Nie spodziewałem się, bo te zdjęcia przez 40 parę lat, one nie istniały. Część tych zdjęć już istnieje od jakiegoś czasu, w tym sensie, że można je obejrzeć, a teraz będzie następne 5000 zdjęć, które będzie można też obejrzeć i które przetrwają. Jeżeli ktoś będzie chciał je obejrzeć, to na pewno będzie można to zrobić w archiwum Centrum Zamenhofa.
0: Dziękuję bardzo i gratuluję. Takiej niespodzianki.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Z Januszem Kalinowskim rozmawiałam o utrwalonych przez niego fotografiach Białegostoku przełomu lat 70. i 80.
2: Pasjonująca historia naszego regionu.
0: Mówi dyrektorka BOK-u Martyna Faustyna-Zaniewska.
3: Moi koledzy z Centrum Zamenhofa zaprosili do współpracy pana Janusza Kalinowskiego, który jest autorem fantastycznych fotografii Białegostoku z lat 70. i 80. Taka fotografia z jednej strony bardzo reporterska, ale z drugiej strony bardzo społeczna, pokazująca nam, jak Białystok wyglądał w tamtych czasach, jak się zmieniał, jak dokonywała się ta transformacja. Transformacja tak naprawdę ze wsi do miasta, bo pamiętajmy o tym, że Białystok został bardzo zniszczony w okresie wojny, potem był odbudowywany, ale tak naprawdę dopiero po jakimś czasie zaczął przeobrażać się w miasto i mam wrażenie, że do dzisiaj w to miasto się przeobraża i zmienia się cały czas. Natomiast dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na taki dwuletni projekt, w ramach którego będziemy mogli zdigitalizować negatywy. Założyliśmy sobie digitalizację około 6 tysięcy fotografii, natomiast dzisiaj już wiem, że jest ich znacznie więcej. Więc z jednej strony będziemy chcieli pokazać jej na wystawie i w specjalnym albumie, ale zachować je także dla potomków naszych w ramach mediateki, która funkcjonuje w Centrum Zamenhofa, a więc z czasem będzie można je sobie też z poziomu komputera po prostu usiąść w domu i obejrzeć. Natomiast chyba najważniejsze jest jednak to takie obcowanie bezpośrednie ze sztuką, dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jeszcze w tym roku pokazać wystawę z tymi fotografiami, ale będziemy na nią jeszcze zapraszać bliżej terminu wernisażu, ale już dzisiaj bardzo cieszymy się i na tę współpracę z panem Januszem Kalinowskim i to, że będziemy mogli zachować od zapomnienia jakiś fragment Białegostoku.
4: Mariusz Bieciuk, Białostocki Ośrodek Kultury. Wszystko zaczęło się tak niespodziewanie dosyć, bo już kilka ładnych lat temu pan Andrzej Trzciński przyniósł do nas album z negatywami i to były bardzo ładne zdjęcia, które funkcjonowały u nas w przestrzeni i wtedy też udało się je zdigitalizować w ramach innego projektu.
0: Ale nie znaliście autora.
4: Nie znaliśmy autora. Pan Andrzej jest po prostu kolekcjonerem, kupił to tak jakby na giełdzie gdzieś w staroci, no w jakiś sposób to nabył. Dla nas to były anonimowe zdjęcia, myśmy ich używali, one były na wystawach, w jakichś publikacjach i w momencie, jak je zdigitalizowaliśmy, udostępniliśmy w internecie, wśród tych zdjęć były też autoportrety. Ja udostępniłem na jednej z grup facebookowych dotyczących historii Białegostoku te autoportrety z pytaniem, czy ktoś zna autora.
0: Czyli prowadził pan śledztwo.
4: Troszeczkę takie śledztwo. Bardzo szybko, bo już gdzieś tam po pół godziny miałem telefon i dane pana Janusza, się skontaktowałem.
0: Mówił Mariusz Bieciuk z Białostockiego Ośrodka Kultury. Temat jest też bliski sercu wiceprezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego. Panie prezydencie, widziałam tutaj, że ewidentnie jest pan zafascynowany tą kolekcją.
5: Rzeczywiście, bo trudno znaleźć tak ogromny zbiór zdjęć dokumentujący Białostok z lat 70. i z lat 80. To jest coś wyjątkowego, ponad 6 tysięcy zdjęć pokazujących miasto, którego nie ma, bo Białostok przez te kilkadziesiąt lat bardzo bardzo się zmienił, zupełnie wygląda inaczej. Z miasta o charakterze zupełnie innym, czyli takiego miasta, które było zabudowane domkami drewnianymi, jednokątnymi.

0: nacyjnymi, przemienił się w miasto z wysokimi blokami, wieżowcami, z asfaltowymi ulicami. Zupełnie inny charakter miasta, ale też i zupełnie inny charakter ludzi, którzy wtedy to miasto tworzyli. Świat się zmienia, zmieniają się też ludzie przez 40-50 lat. Nie tylko inne stroje, ale inne twarze, inne zajęcia. I to wszystko na tych zdjęciach widać, więc warto zapoznać się z tą kolekcją. Cieszę się, że Białostocki Ośrodek Kultury otrzymał na to dofinansowanie, które pozwoli na to, żeby z tymi zdjęciami zapoznali się nie tylko ci, którzy interesują się fotografią, ale kolejne pokolenia mieszkańców naszego miasta.
1: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Realizm magiczny i surrealizm to gatunki, które możemy odnaleźć w twórczości Eweliny Ramatowskiej. Z kolei Kamil Kalinowski rzeźbi głównie w plastrach drewna. Ci białostoccy twórcy postanowili spotkać się na wspólnej wystawie pod tytułem Przestrzeń Formy.
3: Jak powstał pomysł tej ekspozycji?
4: Pierwotnie miała być to moja indywidualna wystawa z rzeźbami, ale stwierdziłem, że jednak fajnie by było, żeby to była wystawa z obrazami, jednak rzeźby bardzo fajnie komponują się z obrazami. Adam Ślefarski, który pracuje w PIK-u, zaproponował Ewelinę. Ja jak najbardziej zgodziłem się i byłem zadowolony z tego powodu, bo jej twórczość mi się podoba i myślę, że jest bardzo blisko mojej twórczości.
5: Warto może dodać też, że jesteśmy z Kamilem w grupie twórczej Bohemia, którą prowadzi właśnie Adam Ślefarski i stąd w ogóle narodził się pomysł też tej wystawy w Podlaskim Instytucie Kultury. Przestrzeń formy. Zastanawialiśmy się z Kamilem, jak się zjednoczyć. I pomyśleliśmy sobie, że to jednak jest najlepsze, bo rzeźba sama w sobie jest formą 3D, ona jest trójwymiarowa. Obraz jest formą płaską, ale w obrazie też jest dużo przestrzeni. Czyli ja naprawdę chcę opowiedzieć o tych polach, które dawały mi pole do wyobraźni i dają do tej pory, a Kamila rzeźba sama w sobie jest przestrzenią. I tak połączyliśmy przy pomocy Beatki Palikot, która będzie naszym kuratorem naszej wystawy, także w dużej mierze to dzięki Beacie.
3: Co konkretnie pokażecie?
4: Ja tradycyjnie rzeźby z drewna, w większości tworzone z plastrów o różnej tematyce. Te moje prace nie są bardzo oczywiste. Staram się je tworzyć w ten sposób, aby obserwatora skłonić do refleksji i do zastanowienia nad konkretną pracą.
3: Czyli wycinasz sobie taki wielki plaster drewna i coś tam wyobrażasz, twarz człowieka.
4: Zgadza się, różnie. Czasem temat zostaje jakoś tak narzucony, czasem pomysł rodzi się w głowie i dopiero później powstaje tytuł pracy.
3: Czy w rzeźbie to jest ważne, że jest jakiś temat, czy po prostu najważniejszy jest taki ten kształt, ta bryła?
4: Myślę, że tytuł przekazuje to, co twórca chciał pokazać.
3: Czyli ułatwia odbiór.
4: Zgadza się, jak najbardziej.
5: Ja zaprezentuję obrazy z dwóch takich cykli. Jeden cykl to są takie pejzaże cyrkularne, a drugi cykl to są mandale podlaskie. I świetnie zgraliśmy się z Kamilem, bo Kamil tworzy w plastrach, a ja tworzę na kołach, na tondach, to znaczy na kwadratowych płótnach, ale chyba nie ma obrazu bez koła, więc myślę sobie, że się świetnie zgramy z Kamilem, nawet jeżeli chodzi o samą formę. To są takie pejzaże, które gdzieś tam w głowie mi się urodziły, kiedy wspominam moje dzieciństwo. Za domem moich dziadków były pola. I ja naprawdę w dużej mierze te pola maluję od wielu, wielu miesięcy. I to są te pejzaże. A drugi cykl, te mandale podlaskie, to jest to wszystko, czym ja się inspiruję. Gdzie jak zamykam oczy, to widzę. Ja uwielbiam rower. Ostatnio byłam na rowerze i myślę sobie, w jakim pięknym miejscu żyjemy. To jest coś niezwykłego, bo jechałam przez te lasy, a potem przez te pola i te chabry, słuchajcie, i te łąki. To jest coś, co we mnie bardzo, bardzo rezonuje. To jest coś, co po prostu zbieram gdzieś tam w sobie i potem jak siadam przed tym płótnem, to nawet jak coś innego chcę namalować, to tak czy siak gdzieś te podlaskie pole, ta łąka się wylewa i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja bardzo nie lubię odzwierciedlać rzeczywistości jeden do jednego, bo wcale nie wydaje mi się, że świat jest taki prosty.
3: Zresztą mamy fotografię, która świetnie sobie z tym radzi dzisiaj.
5: Właśnie, właśnie fotografia jest od tego, żeby odzwierciedlać jeden do jednego.
3: Ktoś, kto nie widział twoich prac, może sobie teraz zupełnie coś innego wyobrazić niż to, czym one są, bo gdy ja na nie patrzę, mam bardziej skojarzenia ze sztuczną inteligencją. One są takie mocno nowoczesne. Myślę tu o tych niebieskich, które były pokazane na przykład na wystawie pod tytułem Rzeczpospolita Babska 2.
5: To bardziej taki nowoczesny surrealizm niż przestrzeń i pola. O, jestem bardzo zaskoczona przede wszystkim tą sztuczną inteligencją, bo ja mam ogromny dylemat moralny, jeżeli chodzi o AI. One są rzeczywiście nowoczesne, bo one są graficzne w dużej dużej mierze. Ja też często sobie myślę, że to moje malarstwo jest mocno rysunkowe i mocno graficzne. Ja się bardzo dobrze czuję w tej technice. Tam jest dużo takiej koronkowej roboty. Ja bardzo długo obrazy maluję. Ja jeden obraz maluję około 2 tygodni i proszę mi uwierzyć, że zazdroszczę wszystkim tym artystom, którzy siadają po prostu i w 3 godziny mają 3 obrazy, bo ja naprawdę próbowałam w ten sposób malować, nawet jak machnę jakąś taką abstrakcję, to potem siadam i wykańczam to jakimiś cieniusieńkimi pędzelkami, ale nie ma to wspólnego nic ze sztuczną inteligencją. Wszystko jest w głowie, zawsze przed zaśnięciem to sobie wymyślam. Obrazy, czasami nie pamiętam, co wymyśliłam, ale w dużej mierze tak.
1: One są niebieskie.
5: W dużej mierze niebieskie. Niebieski przyplątał się do mnie dawno temu. Usłyszałam też ostatnio od innej artystki z Korei w ogóle Południowej, buddystki, która również jest kolorystką.
1: Tam także trafiły twoje prace.
5: Tak. To było duże wyróżnienie i duża przygoda. I usłyszałam od niej właśnie, że to, w jakich kolorach tworzymy, ma znaczenie. I najczęściej artysta wybiera te kolory, których mu brakuje. Niebieski kolor jest kolorem chłodnym. I mi chyba w życiu takiego chłodu brakuje, bo jestem bardzo emocjonalną osobą i gdzieś tam w środku mam bardzo dużo czerwieni, której chciałabym się pozbyć. I myślę sobie, że ten niebieski to jest właśnie to. Te obrazy w dużej mierze to są takie nokturny. Niektórzy tam krzyczą na mnie, szczególnie ci moi byli nauczyciele, że za dużo ciemnych kolorów, ale mi się noc i księżyc nie kojarzy z czymś złowrogim. Dla mnie księżyc i noc to jest spokój i cisza. I z tym sobie całe życie kojarzyłam. Ja też nie mieszkam w mieście, mieszkam w małym miasteczku. Chciałabym mieszkać na wsi bardzo, bo tą wieś też kojarzę, jakby wieś jest przypisana do mego dzieciństwa i pamiętam te niezwykłe, ugwieżdżone nieba i ten księżyc, którego nie jesteśmy w stanie zobaczyć żyjąc w mieście i ta niezwykła cisza i spokój. I myślę sobie, że w dużej mierze się do tego odnoszę też w tych moich obrazach, bo myślę, że od kilku już lat, no gdzieś tam jednak w tych wspomnieniach jestem osadzona bardzo i to dzieciństwo właśnie gdzieś tam wypływa w tych płótnach i ten księżyc. I też myślę sobie, że rzeźby Kamila są mi bardzo bliskie. Kamila rzeźby też są nieoczywiste. I też wydaje mi się, że Kamil pokazuje nie tą zewnętrzną warstwę życia, w którą siłą rzeczy jesteśmy uwikłani, bo praca, bo rachunki, tylko Kamil też chce pokazać coś, co jest w środku. Wewnętrzną stronę człowieka. Ja w tych rzeźbach widzę mnóstwo emocji.
1: Jakich?
5: Trudnych emocji. Myślę sobie, że w ogóle twórczość, malarstwo, rzeźba, w ogóle twórczość rzadko kiedy jest radosna. Też jestem artyterapeutą i wiem, że ktoś się może teraz już denerwować, że Boże, Ewelina znowu mówi o tym, że twórczość jest lecznicza, ale jest. Ja myślę sobie, że każdy tworzy z wielu powodów, ale jednym z powodów, może czasami nawet nieuświadamianych, jest to, że to jest forma terapii dla nas. Zawsze po zakończonym obrazie jestem zdziwiona końcowym efektem i to jest świetne, że człowiek może się zastanowić, szczególnie jak cię gdzieś pokazuje obrazy i podejdzie osoba z zewnątrz i mówi, co widzi w tym obrazie. To jest coś niesamowitego, że często przy rozmowach z innymi osobami odkrywamy, co naprawdę chcieliśmy powiedzieć. A B, że też po zakończonym obrazie ja czuję ogromną ulgę. Nie dlatego, że skończyłam, tylko jakąś lekkość.
1: Satysfakcję pewnie.
5: Satysfakcję, ale też lekkość taką wewnętrzną.
4: Podobnie jak Ewelina powiedziała, tworzenie pracy to jest taka terapia. To jest ucieczka od trudów dnia codziennego i zagłębienie się, tak jak medytacja, w tym całym tworzeniu, w tym całym procesie, który jest. I to jest właśnie fajne, że podobnie jak Ewelina, często jestem zdziwiony efektem końcowym, choćby z tego względu, że drewno, w którym robię, jest niejednorodne i często uwidocznione zostają wady drewna wewnętrzne. I w związku z tym ten projekt, który zamierzony jest, często trzeba zmienić i dostosować, tak żeby ta rzeźba nie rozpadła się.
1: Tak, bo nagle jakiś sęczek gdzieś tam.
4: Sęki nie stanowią problemu. Większym problemem są wewnętrzne pęknięcia drewna. A w związku z tym, że moje prace są ażurowe, to wymagają jednak takiej wytrzymałości, a każde pęknięcie bardzo mocno osłabia tą rzeźbę. Dlatego muszę kombinować tak, żeby było co pokazać, a nie przynieść kawałków. Takie wyzwanie, któremu staram się sprostać, aby zrobić coś, żeby się nie rozpadło. Także nie tylko jeśli chodzi o takie twórcze myślenie artystyczne, tylko też takie inżynierskie, aby to jakoś zrobić, aby to się trzymało, aby ta konstrukcja, tak jak wspominałem wcześniej, nie rozpadła się przed zakończeniem. Jestem technologiem drewna. Od dziecka byłem związany z drewnem. Mój ojciec był stolarzem i również rzeźbił w drewnie, chociaż te prace, które on rzeźbił, zupełnie mnie nie pociągały, ale zaraził mnie miłością do drewna. Później kultywowałem to w szkole i również po szkole bawiłem się w drewnie. No i wreszcie przyszedł taki moment, że zacząłem rzeźbić, chociaż zupełnie coś innego niż dominująca tutaj rzeźba ludowa. Ojciec nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o obróbkę drewna. W związku z tym bardzo pomogło mi to przy rzeźbieniu, bo stosuję narzędzia i techniki, których rzeźbiarze nie stosują. Stricte przeniesione już ze stolarstwa.
1: Co jest dla ciebie najważniejsze w takiej rzeźbie?
4: Proces tworzenia. To jest najfajniejsze. Właśnie nie zakończenie, tylko sam proces od początku do końca. To jest najfajniejsze. To jest coś, co mnie całkowicie pochłania, co pozwala uciec i zagłębić się całkowicie w tych czterech ścianach mojej niewielkiej pracowni i tam kultywuję to. Nawet gdy nie tworzę żadnej rzeźby, to często chodzę tam do swojej pustelni, pomyśleć na różne tematy, na tematy życiowe, ale dopiero tworzenie rzeźb daje mi tą radość i taki nadaje sens życiu.
3: Niedawno była ekspozycja Antoniego Rząsy w naszej galerii Alfonsa Karnego i rozmawiałam z wnuczką, która przyjechała na wernisaż, bo niestety kurator jej tata nie mógł. No i powiedziała, że dziadek często dłużej patrzył, bo on też rzeźbił w drewnie, dłużej patrzył na kawałek drewna, niż go rzeźbił. Czekał, aż ten fragment materiału powie mu, czym w zasadzie ma się stać. U ciebie też tak jest?
4: Bardzo podobnie, chociaż nie zawsze, bo czasem jest kawałek drewna, nie mówię tutaj o plastrach, tylko o jakichś konarach, które już wymuszają pewien zarys rzeźby. Natomiast w przypadku, gdy robię z plastrów, gdy mam ten kształt mniej więcej już uwarunkowany przez drzewo, które wykształciło ten kształt, to wtedy po prostu obieram te kawałki drewna, bo ta rzeźba już jest zeszyta w tym kawałku. Tylko trzeba ją wyciągnąć. Proces tworzenia rzeźby to jest taki spacer we mgle. Gdzieś tam w oddali za tą mgłą widzę zarys i w trakcie prac cały czas zbliżam się do tej rzeźby i wtedy uwidacznia się ten kształt z detalami, ze wszystkimi niuansami, z takimi smaczkami. I to jest chyba ta droga. Od pomysłu do powstania.
3: A potem jak już widzisz efekt, co czujesz?
4: Często jest niedosyt. Często wydaje mi się, że mógłbym jeszcze poprawić coś. A największy niedosyt jest po kilku miesiącach, jak już opatrzę się z tą rzeźbą i wtedy wiem, to nie tak, to nie tak. I w zasadzie chciałbym tą rzeźbę przerabiać. I kilka rzeźb poprawiłem. Sztuka pozwala mi pokazać moją niewidoczną stronę, te myśli, których nie da się wypowiedzieć słowami. Każdy artysta obnaża się przed obserwatorami i musi być również świadomy tego, że będzie krytykowany i musi mieć również też tą wewnętrzną siłę, żeby krytykę jakoś znieść.
5: Chciałam jeszcze wrócić do tego, co Kamil mówił, bo Kamil powiedział o bardzo fajnej rzeczy, o wadzie drewna, a ja myślę sobie, że dzięki takim wadom w drewnie rzeźba jest niezwykle oryginalna, bo trzeba sobie z czymś poradzić, tak jak Kamil wspomniał. Podobnie jest w malarstwie. Jak się zrobi jakiś błąd, to jest najfajniejsza rzecz, jaka może wyjść, bo potem trzeba się tak uporać i tak na dobrą sprawę nie jesteśmy czasami w stanie sobie wymyśleć jakiejś fajnej kompozycji, która wychodzi nam przez błędy, które, nie wiem, farba nam się wylała na płótno albo kot przebiegł, rozumiecie? I trzeba sobie z tym poradzić.
3: Jakie macie emocje w związku z tą wystawą?
4: Chyba ekscytacja. Nasze prace bywały razem obok siebie, sąsiadowały na różnych wystawach, ale takiej wspólnej wystawy stricte nie mieliśmy. Jest taka troszeczkę trema, czy to wszystko wyjdzie tak, jak należy i jak będzie odbierana ta wystawa. Jest to wyzwanie, ale takie w pozytywnym słowa znaczeniu.
5: Ja też bardzo się cieszę i też jakąś ekscytację mam w sobie i może z lekką, a może i większą nutką stresu podchodzę do tej wystawy. Natomiast bardzo się cieszę, że będzie Kamil przy mnie, bo to jest jednak męski pierwiastek, więc w razie niepokoju, czy płaczu, czy nerwów, to wiem, że tu jest fundament, na którym będę mogła się oprzeć. Bardzo się cieszę na tą wystawę z Kamilem. Kamila twórczość od dawna obserwuję. Bardzo lubię, bardzo rezonują we mnie te prace, więc to mam nadzieję, że dobrze wyjdzie ta wystawa. Mam nadzieję. Znaczy, jestem pewna.
4: Ojej, ja uwielbiam pracę Eweliny. One podobnie również ze mną rezonują. Może dlatego, że uwielbiam geometryczne formy, a tego jest mnóstwo Eweliny praca. Poza tym są też detale, co również cenię, bo to świadczy o włożonej pracy, bo owszem, można machnąć kreskę, niezależnie czy jest się świetnym artystą, czy nie, ale tutaj jednak szanuję to, że włożone zostało dużo pracy w stworzenie danego dzieła. Zresztą sam tak staram się robić.
5: Kamil robi dużo takich ażurów, ażurowe te rzeźby, a u mnie też tych ażurków jest trochę, także mam nadzieję, że będzie ta wystawa po prostu spójna.
1: O swojej twórczości opowiadali Ewelina Ramotowska i Kamil Kalinowski. Otwarcie ich wystawy już w najbliższy piątek, 3 lipca w Podlaskim Instytucie Kultury przy ulicy Kilińskiego. Przypomnę też, że w Marszandzie można wciąż oglądać kolekcję obrazów Bernardy Nikitorowicz pod tytułem Mało miasteczkowi. To zbiór dwóch kolekcji, malarstwa figuratywnego, czyli postaci i portretów, oraz abstrakcyjnego. Opowiada malarka Bernarda Nikitorowicz.
6: Dwa spojrzenia na moje malowanie, dwa cykle jakby, to taki zapis procesu malarskiego. Od twarzy i indywidualnego portretu i takich emocji, jak widać w tej zamkniętej figurze, do rozproszenia postaci. Clue tych moich obrazów, człowiek jest samotny, ale powiązany różnymi emocjami, układami z innymi ludźmi, od nich zależy, z nimi się spotyka, funkcjonuje i tworzy też radość życia. bo tak jak ja mówię, ja jestem wśród swoich przyjaciół, wśród ludzi, ale też wśród strachów i różnych sytuacji, które mnie definiują. I to jest w tej wystawie Mało Miasteczkowi.
1: Mówiła Bernarda Nikitorowicz. Jej obrazy można oglądać w białostockim Marszandzie. I to tyle w tej godzinie audycji. Dzięki. Julka Grzywa.
2: Radio Złote Przeboje.